do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: tak szarpie i nóżką buja Lumix i Self-Aware w RMF Max.
1: Ale to nie był ostatni hit, jaki mamy dla was przygotowany. Na początek, dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry.
1: Buongiorno wszystkim.
0: Witka, i od razu pytamy, ty nie śpisz i poznaj innych, którzy nie śpią. Jaka praca nie śpi o tej porze? Wymieńmy się doświadczeniami.
2: Tworzymy taki portal ludzi, którzy dzisiaj o tej porze już nie śpią. Jaka praca nie śpi, to jest pytanie o poranku od RMF Max. Messenger, jak zwykle, czeka na wasze głosówki.
1: To jest taka, wiecie, nasza klasa, nie? Nagrywasz głosówkę na Facebooka, na Instagrama, wysyłasz ją do nas, potem się słyszysz na antenie. Lepiej wtorku zacząć nie można.
3: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: wszystko się zgadza, bo wszystko, czego wam najbardziej potrzeba o poranku, jest tutaj w RMF Max. Wszystko, czego chciałem, czyli nowi bracia Kacperczyk i Mrozu.
1: A dla was zupełnie nowe informacje na cały dzień, na radość. Wyspa Stewart Island w Nowej Zelandii została okrzyknięta najcichszą wyspą na świecie.
2: O. Super, tam nawet jak ktoś do ciebie powie, że masz się zamknąć, to

0: i my was też bardzo, bardzo witamy, bo to jest RMF Max i męskie granie orkiestra.
1: I my porozmawiajmy teraz o butelkach.
2: Likwidować, czyli nie likwidować. Fajny, czy nie fajny ten system kaucyjny. Okazuje się, że połowa Polaków stwierdza, że jest super i że bawmy się w to dalej.
1: No, a po prostu drugiej połowie nie chce się chodzić z butelkami.
0: Najlepsze wyjście to oczywiście jest wyjście na swoje i teraz wyjście na Flesza w RMF Max.
1: Jest szósta.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Darmowe 40 minut zamiast 3 godzin. Będą nowe zasady parkowania w nowej strefie na ogrodach. Powód? Sprzeciw wojewody wobec pierwotnej wersji uchwały miejskich radnych.
4: Takie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody spowodowało, że musimy wprowadzić zmiany w rozwiązaniach, które zaproponowaliśmy w tej pierwotnej uchwale Rady Miasta. Musimy jeszcze raz iść do radnych miejskich. Planujemy przedstawić im projekt nowej uchwały pod koniec września. Jeżeli radni tą uchwałę przyjmą, to chcemy też dać spokojnie czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych i w związku z tą całą sytuacją przesunąć uruchomienie strefy z 1 listopada na 1 grudnia.
3: Mówiła Agata Kaniewska z ZDM-u. Przypomnijmy, strefa na ogrodach miała zacząć obowiązywać od listopada, a kierowcy za darmo mogliby parkować przez pierwsze 3 godziny. Czy tramwaje i autobusy tracą czas na skrzyżowaniach w mieście? Zielone światło nie zapala się od razu, a tracą na tym pasażerowie. Czy jest szansa na zmianę, to sprawdził nasz reporter.
5: Do miejskich urzędników interpelację w tej sprawie wysłał radny Andrzej Prędka. Jego zdaniem w kluczowych miejscach pojazdy komunikacji miejskiej tracą czas nie tylko przez korki, ale także przez oczekiwanie na wjazd albo zjazd ze skrzyżowania. Okazuje się, że ZTM nie prowadzi takich pomiarów na bieżąco, ale temat nie jest urzędnikom obcy i planowane jest opracowanie specjalnej metody pomiaru. W kolejnym etapie będzie możliwe rozważanie zlecenia stworzenia narzędzia, które automatycznie będzie wykonywać taką analizę. Na razie ewentualne korekty w działaniu świateł wprowadza się na podstawie zgłoszeń i obserwacji samych kierowców.
3: Informował Przemek Wołczyński. Hotelowy boom w Poznaniu. W naszym mieście przybywa nowych pokoi w rekordowym tempie, a kolejne obiekty są już na etapie planowania. Większa baza noclegowa pomoże w organizacji dużych wydarzeń, mówią specjaliści z branży.
6: Nigdy wcześniej jednocześnie nie powstawało tyle hoteli w Poznaniu, tyle pokoi hotelowych, więc z jednej strony oczywiście bardzo się cieszymy, bo to oznacza, że rozwój tej funkcji turystycznej w Poznaniu jest spory, że tych turystów mamy coraz więcej, ale z drugiej to oczywiście duże wyzwanie dla tych hotelarzy, którzy są, bo na dzisiaj te wyniki są bardzo, bardzo dobre, ale jeżeli powstanie około 600-800 pokoi w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, no to czeka nas tutaj spora rewolucja.
3: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Policjanci z Poznania poszukują świadków wypadku, do którego doszło 9 lipca na Wartostradzie w okolicy Parku nad Wartą na wysokości sceny. Około godziny 14:30 rowerzystka zderzyła się z kobietą jadącą na rolkach. Ta druga doznała obrażeń ciała. Jeśli pamiętacie tę sytuację albo macie nagrania, skontaktujcie się z policją. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. Lech pokonał na stadionie przy Bułgarskiej 1-0 Raków Częstochowa. To piąte z rzędu zwycięstwo drużyny kolejorza.
1: A kto to tak pięknie gra, się teraz pewnie zastanawiacie, a to przecież Taylor sobie wjeżdża, a gdzie wjeżdża? Wjeżdża oczywiście do RMF Max. 3 po 6, jeżeli macie na 5:30, to wstawać.

0: Najlepsza ekipa zasługuje na najlepsze hity. Kygo i Take Me Back, 10 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: I Matełko.
3: Polowanie, ja wam powiem, co tutaj się dzieje. Lata komar i Filip próbował go pstryszkiem upolować.
0: Na mikrofonie mi usiadł, skurczybyk, no.
4: Ekipa, słuchajcie, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, kto się zbiera, kto już tam jedzie do swoich obowiązków i wiemy, pracownicy dyskontów, żołnierze, górnik odkrywkowy?
0: O, tak, też? Stolarz? Oni coś odkrywają, tak? Przy okazji. Ale przy okazji nie śpi jej Jagoda.
5: Nie śpi już praca, która jedzie na dzienną zmianę na lotnisko.
0: No to odwrót,
4: tak.
6: Pracownik produkcji Benefiter nie śpi, no bo jedzie do pracy.
0: Benefiter?
4: Nie wiem, ale produkcja, wiadomo, musi iść. Idzie pompa.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na naszej taśmie produkcyjnej teraz najlepsze hity na Maxa. Alan Walker i Ava Maxa to już 11 minut po godzinie 6 w RMF Max.

0: Ktoś, co o tej porze dzwoni najlepiej, czyli Ring My Bell, ten numer tuż po godzinie 6.20 minut. Age Very Mavang, za to jest Wstawaj, Nie Udawaj z Komarem w roli głównej dzisiaj u nas
1: no
0: cały czas.
1: No i słuchajcie, jakie są ciekawostki dla was. Nie każdy ptak śpiewa dla nas pięknie, bo potrafimy sobie jako ludzie posegregować, które ptaki dla nas śpiewają ładnie, a które beznadziejnie. No. Mówiąc krótko. I wśród 123 ptaków bardzo nam się podoba śpiewa kos, troszkę nam się mniej podoba jak sujka, a na dole tej stawki jest mewa.
2: Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że ulubione to są te ptaszki, które ćwierkają akurat o wypłacie. Max.
3: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
15: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Explosion, Explosion, a co nie zagramy Explosion rano? Pewnie, że zagramy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Teraz o porannej higienie. Słuchajcie, można sobie zmienić imidż, zainspirować się. Donald Trump lat 80 się zmienia na naszych oczach.
0: O.
3: Czy na lepsze, to można sobie samemu ocenić. Nie jest już blondynem. Przefarbował włosy na taki ciemny blond, jasny brąz. Niektórzy porównują go, słuchajcie, do dawnego Jamesa Bonda.
0: Wow. Ten kryzys wieku średniego. No co zrobić?
4: 80 lat to już u niego będzie chyba drugi raz kryzys wieku średniego.

0: Od samego rana do śniadania, do wczesnej pracy gramy dla was hity na maksa. Miley Cyrus w poranny Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście.
1: No i słuchajcie, teraz będziemy się bardzo dobrze razem bawić.
2: No!
1: Zabawa, zabawa, zabawa, ekipa. Chcemy, żebyście nam napisali, nagrali głosóweczkę na Instagrama albo na Messengera, co rano robicie szybko.
2: Ale tak, wiecie, naprawdę
1: tak,
2: szybko.
1: Tak, i także jesteście z tego dumni. Jakie są z tego korzyści? Już tłumaczymy, kochani. Otóż tak, po pierwsze, wszyscy dowiedzą się, jak można elegancko skrócić czas pewnych czynności. Po drugie,
2: tak szybko
1: powiedziałem, że od razu jest po trzecie. Usłyszycie się na antenie RMF Max, no i czeka nas świetna wspólna zabawa.
2: Więc teraz, jeżeli chcesz się usłyszeć na antenie, nagraj nam głosówkę. Co potrafisz robić, ale naprawdę, bardzo szybko i to rano. RMF Max. Facebook i Instagram RMF Max. Poleca się, żeby te głosówki nam wysyłać.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
5: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
7: Czy powinienem studiować?
8: Powinieneś.
7: Logistykę?
8: No może.
7: Czy może zarządzanie?
8: Też.
7: Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj, zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: To auto wciąż tu stoi?
13: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
12: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515 111 111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515 111 111.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: gdzie to wszędzie jest tłok.
1: A my do was pukamy przez szybkę sitko, przepraszam, mikrofonu, bo to jest Tamagotchi Takle na Feed FM Max.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pytamy najlepszą ekipę, czyli was, o to, co robicie rano szybko. Zasypaliście Messengera wiadomościami zresztą, jak zwykle, bo wy wszystko robicie szybko i nawet nam bardzo szybko wysyłacie głosówki. I posłuchajcie, co można rano robić szybko.
4: Rano bardzo szybko umiem włączać drzemkę w telefonie.
5: O, kto pierwszy?

0: Max. RMF Max.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
4: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
16: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
17: I po reklamie.

0: Bez zaskoczenia jest 7 na zegarach. Witamy w studiu Anię Łopuszańską. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Kto o poranku potrzebuje dotankować samochód, musi się liczyć z solidnym rachunkiem za pełny bak benzyny. Zapłacimy około 400 zł, przy dieslu nawet około 450. Litr popularnej 95 może w najbliższych dniach kosztować średnio prawie 8 zł. Za diesla trzeba będzie płacić około 8 zł i 80 groszy. Ceny hurtowe tylko w ciągu tygodnia wzrosły o ponad 55 groszy na litrze. To jest pokłosie dwóch rzeczy. Drożyznę podkręca konflikt na Bliskim Wschodzie, a polski rząd przywrócił 23% VAT. Roman Rzet trafi do aresztu. To jest kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej.
1: I to była Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwanie z tego procederu korzyści finansowych. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. A my przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie wkrótce ruszy walka o fotel prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że swojego kandydata nie wystawi Konfederacja. Bartosz Boheńczak miał nie zebrać wymaganej liczby podpisów z poparciem. Wieczorem polityk wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego kandydatura nie została zarejestrowana. O 18:00 poznać mamy ostateczną decyzję dotyczącą weryfikacji podpisów kandydatów przed terminowe wybory 27 września. No i zanim o sporcie, jeszcze mamy świetną wiadomość dla tych, co tęsknili za ciepłem. A właściwie to za ukropem, bo lato wciąż jest w formie i to niezłej. Dziś do 29 stopni, jutro nawet ponad 30 kresek. To sprawdźmy w takim razie, czy podoba wam się taki pogodowy scenariusz?
3: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
4: I w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie aktywnie spędzać czas.
5: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
6: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: A w czwartek poczujemy jesień niestety.
7: No a jeśli chodzi o wycieczki takie z praniem na balkon, to last minute, ja mówię.

0: No i na otwarcie flesza sportowego w RMF Max doniesienia z kortów w Nowym Jorku. Iga Świątek za burtą US Open. Nasza tenisistka w 1/8 finału przegrała z Chinką Hin Wenzhen 5-7, 3-6.
1: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem. To teraz jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin. Wynik starcia 1-1. Remis także w spotkaniu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Tam również 1-1.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, bo dziś na termometrach nawet nad morzem 24 stopnie, 27 zobaczymy w Warszawie, w Poznaniu i 29 to Kraków. Również Rzeszów notuje takie wartości. 30 już zobaczymy w Katowicach, uwaga, a jutro ponad 30 kresek.
3: Ja mam wrażenie, że muszę znowu nabić klimatyzację, bo chyba coś jest nie w porządku z moim samochodem. No.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Teraz klima, a potem L4 i jakoś do tego Bożego Narodzenia.
0: Dotrzemy. Dociągniemy.
4: Po 7:00 tutaj wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: To jest tempo, do którego składa się najlepiej na świecie kanapki o poranku. Bruno Mars w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ludzie, ja was proszę, uważajcie, co wyrzucacie. Pod Szczecinem para wyrzuciła swoją ulubioną komodę, która już dawno powinna znaleźć się na śmietniku.
3: Aha.
2: No tylko, że zapomnieli, że w szufladzie były ukryte.
3: Co?
2: Ukryte pieniądze.
3: Ile?
2: I to prawie 300 tysięcy złotych. Polskich.
3: Co? 300?
2: Stówy, dokładnie.
0: O, na śmietniku.
3: No. Jak oni mają ukryte 300 tysięcy złotych w komodzie, to ciekawe, co trzymają w szufladzie ze skarpetami.
2: Ale jak te pieniądze są ukryte, nie? To są te właśnie te całe kryptowaluty, tak?
0: Tak, to jest to. Tak.
3: To jest Wardrop Crypto.

0: Sylwia Bampa, dobrze was budzi i dobrze was nastraja. W samochodzie jest 19 minut po godzinie 7, a my będziemy się bawić, moi drodzy.
1: No i to jest zabawa mrożąca krew w żyłach naszą oczywiście. Słuchajcie, kto ma dzieciaki w samochodzie? Szukamy takiej ekipy, która sprawdzi, czy jest w stanie nas zagiąć swoją wiedzą. Innymi słowy, czy wasza ekipa z samochodu, wy dzieciaki, jesteście mądrzejsi dzisiaj?
0: Od Mateuki!
1: Ode mnie, tak jest. A do wygrania jest stówka jako tygodniówka.
2: Wow, chodzi o zakres wiedzy z podstawówki, słuchajcie. Czyli proste pytania, bawimy się wszyscy i wszyscy sprawdzamy dzisiaj swoją wiedzę z...
1: historii, no niestety.
2: Z historii.
1: No.
0: Zgłaszamy się SMS-em po 3001 zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów. Wpisujecie nazwę swojej drużyny.
1: Tak, a w międzyczasie przygotujcie sobie takie dwa pytanka w samochodzie luźne z historii z 5 klasy, 4 klasy. Zagadajcie dzieciaki o to, co ostatnio było na lekcji i na razie ich nie piszecie nam, ale miejcie je z tyłu głowy, a jak je do was zadzwonimy, no to wtedy będę ugrillowany.
2: Tak, Mateusz będzie odpowiadał na wasze pytania z historii. Czyli wy wymyślacie pytania z historii, zgłaszacie się nazwą swojej drużyny, wysyłacie ją pod 3001 SMS-em, a my do kogoś z was już za moment zadzwonimy.
1: I stuwa do wygrania.
3: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
8: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.

0: 7:30 najlepiej pobudzimy, ale najlepiej pobudzony to jest teraz Matełko.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Śmiałem się, jak ktoś się z tego stresował, ale słuchajcie, naprawdę zrobiłem powtórkę kompendium wiedzy, traktat wersalski. Mega się, boję się, naprawdę.
0: To jest zabawa do tablicy. Proszę, prosiliśmy was, żebyście wysyłali nam nazwy swojej ekipy i są z nami już miłośnicy kremu orzechowego. Siemano!
3: Witamy!
0: Cześć!
4: Jest Marek, jest Lena, witajcie w RMF Max. No i waszym zadaniem było przygotować dzisiaj dwa pytania z zakresu historii. Na te pytania odpowiada dzisiaj Matełko. Czy wszyscy są gotowi?
2: Tak, bo ja miałem maturę z historii, ale...
0: To teraz uwaga! To uwaga, teraz Lena z ekipy Miłośnicy Kremu Orzechowego będzie zadawać pytania Matełce. Lena, proszę bardzo, antena jest twoja.
5: Pierwsze pytanie. Kiedy była bitwa pod Sedynią?
2: No, była, nie? Znaczy, ale nie, 972.
4: Tak.
2: Dwa?
5: Dobrze.
0: Co? Ty to wiedziałeś serio?
2: No to się wie, nie? No dobra, ale dziękuję, jesteście bardzo łaskawi.
0: Dobra, drugie pytanie, Lena, musisz, ugotuj go.
5: Kiedy był chrzest polski?
2: O, to kurczę, dobra, no nie będę przed. 966.
0: Ej, dobrze.
2: To jest ten sam numer telefonu, co na policję, nie? 966.
0: Lena, ale powiem ci, że z tą Cedynią...
2: No, mocne.
4: To było mocne, tak.
0: Jakbyś mi zadała to pytanie, to byś mnie ugotowała.
2: To by cię odcedyniła.
4: Lena, czy możesz teraz powiedzieć Matełkowi siadaj piątka?
5: Siadaj piątka.
4: Z lekkim zawahaniem.
2: Dzięki, macie stówkę tygodniówki.
0: I self-awareness teraz w RMF Max.

0: David Guetta odwozi do szkoły, odwozi do pracy w RMF Max. 20 minut zostało do 8, ważna informacja o tej porze. Jak... No i jak jesteście za kółkiem, to bardzo proszę.
1: Jak to będzie szło w takim tempie, to nie wiem, to będzie trzeba poszerzać ekrany na pylonach przy stacjach albo pisać cenę za pół litra, nie?
2: Tak jest.
1: Cena za litr ropy w tym tygodniu ma być w Polsce na średnim poziomie, który będzie wynosić 8 zł i 80 groszy. No ludzie kochani,
0: nie,
1: ale...
0: Nie może tak być po prostu.
2: To super, nie no, właśnie na przyszły sezon ślubny, jak znalazł, no będziemy dawać kanisterek benzyny, no. Ale tak tylko rodzinie, no bo tak drogo.
3: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
12: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
16: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
15: Ja też chcę tak mieszkać.
16: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Poznań 93 i 5 FM.

0: 7.49, lecimy dalej z hitami, ale moi drodzy, też mamy dla was najważniejsze poranne informacje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Po włosku teraz będziemy mówić. Słuchajcie, we Włoszech jest takie miasto Bari i pewnie znaje każdy Polak, dlatego że są tam tanie loty. No i Włosi podsumowali, że w sierpniu Polaków w tym włoskim mieście Bari było więcej niż turystów z Włoch.
4: No to jest nareszcie wiadomo, jak nie wiesz, gdzie spotkać sąsiada, gościa, co ci wisi stówę, miłość z podstawówki, no to musisz lecieć na Bari, no. Tam są wszyscy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja wiem, o czym teraz będzie rozmawiane w pracy. Na bank będzie rozmawiane o tym, gdzie dzisiaj polecieć, albo polecieć na przykład do Bari, albo będzie można też porozmawiać o hitach na Maxa. Tame Impala i Loser jest 10 do 8 w RMF Max.
4: Na Bari.

0: szkoły, do pracy. 5 minut zostało do godziny 8. Flash, prognoza pogody, sport za moment. Zostańcie.
1: Max. Reklama.
2: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium.

Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Minęła ósma, czas na Flash FM Max. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Jestem, melduję, że będą najświeższe informacje. A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. W podpoznańskich Rabowicach spłonęło 5 ciężarówek. Ogień pojawił się na parkingu jednej z firm w pobliżu gminnego punktu zbiórki odpadów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a przyczyny pożaru mają być wyjaśniane. Niższe stawki, więcej obowiązków. Kurierzy Pocztexu, marki należącej do Poczty Polskiej, biją na alarm. Mieli dostać propozycje nowych umów, które zawierają niekorzystne zapisy.
3: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę, na 35% gorszych warunkach.
4: Miałem zapaczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
5: Macie możliwość?
4: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
2: A z kurierami Pocztexu w centrum logistycznym w Ciemnem pod Radzyminem na Mazowszu rozmawiała Magdalena Greinert. Tymczasem płaca minimalna ma pójść w górę. Obecnie to 4806 zł brutto, ale od początku przyszłego roku to będzie już 4950 zł. No i takie kwoty przewidziano w projekcie rozporządzenia. Ten został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ostateczną decyzję mamy poznać w przyszłym tygodniu. Redukuje stres, wzmacnia odporność i dotlenia. Naukowcy mają nowe dowody na prozdrowotne działanie śmiechu. Badacze z tureckiej Ankary twierdzą, że przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki, jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe.
6: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
2: A to był Grzegorz Jasiński.
7: Kto wygrał?
0: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
2: Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Dwa różne spotkania, identyczne wyniki. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Dziś start nowego sezonu Ligi Mistrzów. Na otwarcie 6 spotkań o 21:00 hit. Mediolan Madryt podejmie u siebie Inter Mediolan. FC Porto zagra też u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze tymczasem w czwartek zaczynają Mistrzostwa Europy. Naszych czeka walka z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
8: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się pewnie skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
2: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
7: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Same dobre informacje i dziś polecamy aktywności na świeżym powietrzu, bo będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło przede wszystkim. Nawet 24 stopnie nad morzem, 25 to Szczecin, 27 Poznań, Warszawa, 29 Kraków i Wrocław i 30 już w Katowicach. Pięknie.
9: Czyli co, odwołany rok szkolny, tak? Wakacje?
2: Odwołujemy wszystko.
10: Tak, mundurki z krótkim rękawkiem. Ale my przy okazji też gramy najlepsze hity na maksa. Dub Dogs i How Does It Feel już teraz. 4 po 8.
11: Idę po leżak.

0: Gorąco i najhot, 9 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko. Uwaga, fotoradar. Uwaga, wszyscy uważają. Wiemy, z jakiej odległości fotoradary robią zdjęcia. I jak teraz będziecie gdzieś mijali fotoradar, to uwaga, z maksymalnie 60 metrów może nas złapać, jak przekraczamy prędkość.
0: Czyli jak już jesteś krótkowicem i go widzisz, to znaczy, że jest już za późno, nie? To absolutnie.
1: No tak, wtedy pozostaje się tylko uśmiechnąć do zdjęcia.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale jest jeden sposób, żeby się tym w ogóle nie przejmować. Wiecie jaki?
0: No?
3: Nie jeździć za szybko. Dziękuję.
0: Geniusz.

0: Wtorek brzmi najlepiej z RMF Max. Axwell i Whatever Turns You On. Nie musicie patrzeć na zegarek, bo mówimy wam też, że jest 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I czas na szczere maile od was. O co chodzi? Już wam tłumaczymy, jak się będziemy bawić. Będzie śmiesznie, będzie można się usłyszeć na antenie. Co byś odpowiedział, co byś odpisała szczerze?
2: Ale szczerze.
1: Ale szczerze, gdyby można było tak zrobić na ostatniego maila, jakiego masz w pracy. Wyszliście do biura, siedzicie przy biurku, już coś przeczytaliście.
0: No, przechodzi mail.
1: Co byś odpisał na przykład, Filip?
2: Wiesz to, że nie mam na to czasu.
1: Słuchaj, nie chce mi się. Karola?
0: Wiesz to, fajnie, jakbyś sam ogarniał swoje obowiązki jednak.
1: Tak, ale nie martwcie się, to zostanie wszystko między nami.
2: Absolutnie.
0: No. Tak. Messenger RMF Max.
1: Albo Instagram.
0: Też albo można. Instagram.
2: Nagrać nam głosówkę przede wszystkim. Nagraj nam głosówkę, co byś szczerze, ale tak szczerze, naprawdę gdybyś mógł odpisać na ostatniego maila, to właśnie byś odpisał albo odpisała. RMF Max.
3: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
6: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Sity na Maxa.
14: Poznań 93,5 FM.

0: Meduza, James Carter, Ellie Duey. Na 28 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytaliśmy was, jak szczerze odpisać dzisiaj na maile te, które przyszły już od rana. No i słuchajcie, jest bardzo dobra propozycja.
0: Jest propozycja od Arka. Co zrobić, jeżeli ktoś wam każe zrobić cokolwiek?
4: Takie rzeczy to tylko w poniedziałek.
3: No nie!
5: Dzisiaj zamknięte.
0: Dokładnie, nie ma co się przejmować, że to jest w ogóle w zakresie twoich obowiązków.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szczerze? Czekaj się cały tydzień na to. Odpowiem w dniu roboczym.
0: Robota nie zając, wiadomo. Ostatni dzień lata to najlepsze hity na maksa u nas. 29 minut po godzinie 8. Usiądźcie w fotelu, odprężcie się. Robota nie ucieknie.

0: RMF Max i Tobi Romero dodają wam skrzydeł we wtorek. Fly High w RMF Max. 23 minuty do godziny 9 zostały.
1: GTA 6 będzie naprawdę mega realistyczna z tego, co czytamy. Do tego stopnia będzie realistyczna, że samochodem nie będzie już można jeździć w nieskończoność.
2: Co?
1: Tylko będzie trzeba co jakiś czas podjechać na stację i nawet ten samochód zatankować. No przecież to rozwala głowę, nie?
2: No to super gra, nie? Ej, trzeba tankować, zarabiać, płacić. To po cholerę w to grać. Coś może jeszcze trzeba do pracy chodzić. Co? Ja już to ja nie muszę, wiesz, ja dziękuję, ja to mam na co dzień, naprawdę.
0: A 23 to do 9 są na zegarek.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
12: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
20: Poznań 93,5 FM.

0: Na każdy humor, na każdą porę roku najlepsze hity w RMF Max. Armin van Buuren, Everlasting na 13 minut przed 9, a w RMF Max urodzinowy deszcz nagród, bo wystartowała zupełnie nowa nasza urodzinowa zabawa.
1: I to jest takie proste. Pada na ciebie deszcz pieniędzy, tak. I jeśli odbierzesz telefon w finale, jeśli cię wylosujemy, to na 100% zaczynasz od tego, że wygrywasz dwa koła, a ludzie, możesz zagrać nawet od 10 tysięcy złotych.
2: 2000 po prostu za odebranie telefonu? No takie rzeczy tylko przy okazji urodzin w RMF Max, więc nie czekaj, dołącz do naszej zabawy, wpadnij na nasze urodziny, wejdź na rmfmax.pl, tutaj się zgłoś, tutaj zresztą czekają na ciebie super bonusy, a jeśli chcesz, to możesz też wysłać SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69.
0: Tylko 3,69 i przy okazji słuchasz najlepszych hitów, jakie ci serwujemy. MJ Dali i Dali Supreme to nowość u nas 12 do 9.

0: Ram pam pam, tak robi zegarek tuż przed dziewiątą, odliczając 4 minuty, które zostały do pełnej, a u pełnej w RMF Max najnowszy flash i prognoza pogody, a dzisiaj gorąco, zostańcie po szczegóły. Max. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
4: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
3: Ja też chcę tak mieszkać.
4: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
5: Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie.

0: Zlecenia, brakuje mi ludzi, szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
3: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
2: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
3: Rabat?
2: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
3: No to jedziemy.
2: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Poznań 93,5 FM.
9: W studio RMF Max Poznań na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krepto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krepto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
10: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
9: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.
7: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Minęła 9, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Kierowcom przypominamy, dziś rozpoczyna się remont skrzyżowania Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Część ulicy Piątkowskiej zostanie zamknięta, a w rejonie prac trzeba liczyć się także ze zwężeniami jezdni i ograniczeniem prędkości. Zwracajcie uwagę na znaki w tym miejscu. Utrudnienia potrwają do 10 października. Robimy to dla własnej satysfakcji, mówią poznańscy lekarze, którzy wyruszają do Sierra Leone. Stomatolog i kardiolog wykorzystują swój urlop, żeby pomagać innym.
11: Jest coś takiego, że czynienie dobra powoduje, że człowiek rośnie w środku i dzielenie się tym dobrem powoduje, że świat się staje trochę lepszy. Ja zawsze byłem wrażliwy na cierpienie innych ludzi, także no, to jest taka praca u podstaw w Afryce. Tutaj pracujemy na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że Polacy czasem sobie nie zdają sprawy, w jak wspaniałym miejscu żyjemy, jak doskonale wyposażone są placówki medyczne. Natomiast miejsce, do którego się wybieramy, jest, no można powiedzieć, trochę zapomniane, jeżeli chodzi o to wsparcie medyczne.
9: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki. Specjaliści z Poznania muszą zabrać ze sobą cały potrzebny sprzęt. W naturze prawie ich nie widać, a ich gatunek jest zagrożony wyginięciem. W poznańskim zoo mają komfortowe warunki do życia i na razie są poza zasięgiem wzroku zwiedzających. Małe pandki rude, które przyszły na świat w czerwcu, wkrótce otrzymają imiona.
12: Zwierzęta do tej pory były bezimienne, bo największym wyzwaniem było ustalenie ich płci. Udało się to zrobić przy okazji okresowych zabiegów pielęgnacyjnych i wszczepiania chipów. Teraz już wiemy, że pandki mieszkające w Poznaniu to samiczki. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale nadal są dość nieporadne i większość czasu spędzają w swojej budce. A wkrótce poznamy ich imiona, bo o wyborze zadecydowały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Słonecznej na poznańskiej Wildzie. Imiona poznamy 19 września podczas obchodów Dnia Panki Rudej w poznańskim zoo.
9: Informował Przemek Wałczyński. Jeżyce będą świętować w sobotę od południa do godziny 22 na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36. Zaplanowano koncerty, warsztaty, teatr, rękodzieło i potańcówkę. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Ciepły i słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Na termometrach od 17 do 19 stopni, w dzień maksymalnie zobaczymy nawet 28. Pogoda idealna dziś na aktywności na świeżym powietrzu. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Ciśnienie jest w normie, wiatr słaby z południa, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda rano dobrze wpływa na nasze samopoczucie, po południu może już niekorzystnie na nas działać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Wystarczy, słuchajcie, nie patrzeć w kalendarz, żeby myśleć, że nadal dzisiaj są wakacje, bo będzie tak ciepło.
15: No, albo na przykład, że jest piątek, nie?
14: O.
15: Albo po prostu nic nie robić, się położyć i też nie patrzeć w kalendarz, tylko leżeć. Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie, Sky is the limit, lecimy w ten wtorek, nie? I gramy.
14: Dziękujemy pięknie.
15: Filip Kliber,
16: Mateusz Marek,
14: Karola Kowalska, wracamy do was jutro o 5:30. Dobrego dnia, pa!
15: Siemano!

J.Lo, to chyba miała dzisiaj na śniadanie kanapkę z czekoladą, skoro takie na modrana serwuje Alok i J.Lo na dzień dobry. W Poznaniu, mówię wam siema, tu Fiołas, to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Jak tam wasz wtoreczek? Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, wyobraźcie sobie. Zatem bez żadnego marudzenia, żadnego mi się nie chce. Jak jesteście w pracy, działamy. Jak jesteście w drodze, to jedziemy. A jak brakuje wam energii, spokojnie, zaraz będzie, mam masę hitów. I do południa z wami zostaję w RMF Max. Witajcie! RMF Max! Witam całą ekipę. Na początek Bledka, do tego Rihanna, Eminem, będzie Eli Oaks. Tak zaczynamy, razem wtorek. Daleko.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
7: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
6: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
7: Rabat?
6: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
7: No to jedziemy.
6: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
20: Poznań 93,5 FM.

Chyba w każdym z nas jest jakaś cząstka DJ-a i budzi się w najmniej oczekiwanej chwili. DJ is your second name, Cibul w RMF Max. Poznaniacy, którzy jeszcze siedzą w domu i myślą sobie, spokojnie, zaraz wyjdę. Przecież zaraz przyjedzie autobus o 164, pojadę tak jak zawsze. Oj, nie tak szybko, kochani, bo to dzisiaj zmiany. 164 w kierunku Kaczej zmienia trasę. To związane jest z zakończeniem pracy na ulicy Kraszewskiego, więc teoretycznie jest to dobra wiadomość, no bo prace się zakończyły, ale praktycznie niektórzy mogą dzisiaj wsiąść zaspani i nie zauważyć, że autobus jakby jedzie inaczej, nie tą samą drogą. Więc jeśli jeszcze z domu nie wyszliście, sprawdźcie trasę 164, bo można dzisiaj się zdziwić. Czemu alertów RCB do tego nie wykorzystują? To by było przydatne info, prawda? Twój autobus zmienił trasę. U nas nic się nie zmienia. Hity zawsze macie pod ręką w RMF Max. Alabama Ten i Moonlight.

0: Jej głos działa jak dobra sesja u fizjoterapeuty Zalia w RMF Max za nami. Ale 10 tysięcy złotych też dobrze rozluźnia mięśnie. W naszej urodzinowej zabawie dziś 10 tysięcy może być twoje. Ba, jak dzwonimy w finale, za samo odebranie telefonu na 100% dzisiaj możesz zgarnąć 2 tysiące złotych. A teraz przed wami wyjątkowe 7 minut. 600 razy mnożę każdego SMS-a. Ale jeśli teraz przypomnijcie sobie swój numer telefonu i okaże się, że jest w nim dzisiejsza data, w waszym numerze telefonu jest 8 i 9, to bonus liczymy podwójnie. I tych losów dostajecie za jedno zgłoszenie. 1200. Przez 7 minut. 10 tysięcy złotych do zgarnięcia. Gwarantowane 2 tysiaki za odebranie telefonu. A jeśli 8 i 9 macie w telefonie, 1200 szans za zaledwie jedno zgłoszenie. Nie ma na co czekać. Za 3,69. Teraz wejdź do zabawy. 7327. Na ten numer wysyłasz SMS o treści max i już grasz o dużą kasę. 7327. SMS o treści max. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Niskie ceny.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Czy powinienem studiować?
16: Powinieneś.
15: Logistykę?
16: No może.
15: Czy może zarządzanie?
16: Też.
15: Ale co mam wybrać?
16: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
15: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
16: I po reklamie.
17: Ciepły i słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Na termometrach od 17 do 19 stopni, w dzień maksymalnie zobaczymy nawet 28. Pogoda idealna dziś na aktywności na świeżym powietrzu. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Ciśnienie jest w normie, wiatr słaby z południa, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda rano dobrze wpływa na nasze samopoczucie, po południu może już niekorzystnie na nas działać.
18: RMF Max.
19: RMF Max Poznań.

0: wrażenie, że wszystko co sezonowe to dobre. No nie, no bo szparagi, grzybki, a i sezon od Dawida Podsiadło też brzmi dobrze w RMF Max. Ale sezonowe remonty to już nie. Kierowcy, którzy jeździcie przez pokrzywną. No niestety, ale tutaj będzie trudniej się jechało od jutra, bowiem remontowany będzie wiadukt na A2. Będzie też ruch wahadłowy, coś co kochamy, światła tymczasowe, ograniczenie do 30 km na godzinę, a to wszystko do Dnia Chłopaka trwać będzie, czyli do końca września. Tak więc weźcie to pod uwagę od jutra, planując drogę do pracy, bo pewnie się nieco wydłuży. Staram się na to spojrzeć z pozytywnej strony. Zawsze narzekamy, że doba ma za mało godzin i nie możemy znaleźć chwili dla siebie. No to proszę, miasto zagwarantowało nam chwilę dla siebie, a że w korku to co innego.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej się stoi, jak w RMF Max leci nowość. To Robin Schulz.

0: Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego!

0: świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKO-lu, przyznaje wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. Jak dodał, w ciągu 7 dni zostanie zwołane spotkanie zarządu komitetu.
5: Po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić plan działań dotyczący całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: A już dziś po południu odbędzie się spotkanie z prezydium PKO-lu.
6: To jest RMF Max Poznań.
4: 5 samochodów ciężarowych spłonęło w nocy w Rabowicach obok Poznania. Pojazdy stały na parkingu jednej z firm w pobliżu gminnego punktu zbiórki odpadów. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Kolejarze nawiązali współpracę z Politechniką Poznańską. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które umilą życie podróżnym i zwiększą poziom bezpieczeństwa.
7: Wspólnie analizujemy także parametry, które bezpośrednio wpływają na wyższy komfort jazdy pociągów. Pod koniec sierpnia bieżącego roku naukowcy z Politechniki Poznańskiej razem z kolejarzami z Polskich Linii Kolejowych oraz z PKP Intercity przeprowadzili pierwsze badania dynamiczne infrastruktury na odcinkach linii kolejowych pomiędzy Wrocławiem, Poznaniem a Świnoujściem oraz pomiędzy Świnoujściem, Szczecinem i Zieloną Górą.
4: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. Politechnika Poznańska dołączyła do grona innych polskich uczelni współpracujących z kolejarzami. Można tam usiąść, odpocząć i podziwiać przyrodę. Nad Wartą w Poznaniu powstało kolejne zielone miejsce. Urzędnicy właśnie ogłosili koniec dużej inwestycji. Co tam powstało, sprawdzał Przemek Wałczyński.
8: Nad Wartą przybyło miejsca, w którym można odpocząć, posiedzieć i trochę odetchnąć. Od betonu na osiedlu Piastowskim, tuż przy moście Królowej Jadwigi, nieużywany dotąd plac zamienił się w nową zieloną przestrzeń. Na powierzchni około 0,5 hektara pojawiły się rośliny, ławki, leżaki czy huśtawki. Są również 3 nowe zbiorniki, które mają zatrzymywać deszczówkę, ale także hotele dla owadów, budki dla ptaków i miejsca zimowania dla płazów. Taka nowa alejka została połączona z Wartostradą, a cała przestrzeń jest już dostępna dla mieszkańców.
4: I na koniec tego flesza coś dla tych, którzy już nie mogą doczekać się weekendu. Będą smaki, muzyka i wspólna biesiada. Na poznańskiej Śródce odbędzie się Targ Śródecki. Wydarzenie łączące lokalne jedzenie, rzemiosło i muzykę. Na odwiedzających czekać będą stoiska z regionalnymi produktami, rękodziełem oraz atrakcje dla całych rodzin. Organizatorzy zaplanowali także koncerty i wspólną biesiadę. Wydarzenie już w sobotę, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we flaszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Bardzo wakacyjna pogoda zapowiada się dziś w Poznaniu. Na niebie do wieczora możemy liczyć na bardzo dużo słońca, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni. Ciśnienie jest w normie, a wiatr słaby z kierunków południowych. Padać dziś na pewno nie będzie. Wychodząc z domu zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Dziś na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 19:24, więc macie jeszcze sporo czasu, by zaplanować sobie na przykład spacer.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Można powiedzieć, że dopiero teraz ten dzień zaczyna się robić jakiś taki bardziej ludzki. Rano zimno, człowiek wychodzi z domu i zastanawia się, czy nie pomylił listopada z wrześniem. Ale spokojnie, robi się okej. I tak też będzie do południa. W byle do obiadu witam z tej strony Fiołas w RMF Max. A jeśli nadal potrzebujecie się nieco ogrzać, to chodźcie bliżej, bliżej, bliżej, bliżej radioodbiornika. Ogrzejemy się, no bo razem w ekipie raźnieje Temple City, to na start mam dla was zaraz Oskar Sims, będzie też Alan Walker w RMF Max.

Walker i Ava Max skorzystali z sampla, który już w muzyce wcześniej był wykorzystany. Chodzi o ten churalny, monumentalny motyw. W 99 roku z tego sampla skorzystał również raper Nas i Puff Daddy. Nagrali kawałek Hate Me Now. A skoro już jesteśmy przy klasykach rapowych, no to postanowiłem odkopać numer, który można uznać za najprostszy kawałek w historii hip-hopu. Pharrell klika językiem, Snoop wszedł do studia i zrobili z tego kawałek dekady. Przynajmniej uznał tak magazyn Billboard. Drop It Like It's Hot, teraz w RMF Max.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
8: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
7: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
8: Rabat?
7: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
8: No to jedziemy.
7: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

ty masz w RMF Max. To Gibbs, Kukon i Jonathan za nami. No i człowiek chciałby myśleć, że my mamy prawo zagrać w piłkę na boisku, które zostało wybudowane za nasze pieniądze w Poznaniu. No to jest hit. Informuję o tym Poznań Moment i ja się łapię za głowę. Na Strzeszynie, za naszą kasę, miasto wybudowało szkołę z pięknymi boiskami. Jacek Jaśkowiak zapowiadał, że to dla dzieci z okolicznych bloków, żeby miały gdzie kopać łaciatą. A tu proszę, na ogrodzeniu wisi kartka. Wstęp jest w tym sezonie zakazany przez cały rok, bowiem boiska zostały wynajęte podmiotom prywatnym przez szkołę i panią dyrektor. I niestety nawet zdemontowano bramki. Dzieci są wyganiane z tego boiska. Wybudowano je za nasze pieniądze, ale żebyśmy my mogli zagrać tam w piłkę, to trzeba się niestety zapisać na bookingu. No to ja mam propozycję. Skoro mieszkańcy nie mogą wejść już na boisko, to możemy chociaż pospacerować tak dookoła, żeby popatrzeć, jak nasze podatki grają mecz z prywatnym biznesem? Bo jak na razie to miasto kontra mieszkańcy do zera przegrywamy. Są w RMF Max, jego 12 to 12 w RMF Max. Róbcie głośniej.

0: puszcza w to wtorkowe przedpołudnie Fast Boy, nieco słońca, jego Music Sounds. Co nas czeka jeszcze dziś w pogodzie, to sprawdzać będziemy za moment. Ja mam z kolei jedną pewną prognozę. Może spaść na was deszcz nagród. Urodzinowy deszcz nagród, bo RMF Max świętuje urodziny i to dziś w naszej zabawie możesz zgarnąć 10 tysięcy złotych. A za samo odebranie telefonu na 100% wypłacamy dzisiaj 2000. Nie czekajcie. rmfmax.pl. Wystarczy wskoczyć na naszą stronę. Zgarniecie tu losy i bonusy i zwiększycie swoją szansę, by być dziś w finale naszej zabawy.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
11: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
16: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzywu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hi, this is Denzel.
21: Hey yo, this is Eminem.
22: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
23: Bardzo wakacyjna pogoda zapowiada się dziś w Poznaniu. Na niebie do wieczora możemy liczyć na bardzo dużo słońca, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni. Ciśnienie jest w normie, a wiatr słaby z kierunków południowych. Padać dziś na pewno nie będzie. Wychodząc z domu zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Dziś na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 19.24, więc macie jeszcze sporo czasu, by zaplanować sobie na przykład spacer.

0: Trochę jak Houdini, człowiek przed szefem kryje się w pracy. Eminem w RMF Max. No i bohaterki często też nie rzucają się w oczy, ale właśnie, jeszcze możecie zgłosić swoją kandydatkę do akcji społecznej Poznanianki. Czytamy, że miasto chce docenić kobiety, które nadają ton i przełamują stereotypy, zmieniając nasze otoczenie na lepsze. No, 5 wybranych kobiet dostanie po 7 tysiaczków. Tak więc, jeżeli przychodzi wam ktoś do głowy, jeszcze jest czas, jeszcze tydzień. Ta akcja trwa do 15 września, zgłaszać można. Ja w sumie zgłosiłbym każdą z was, każdą poznaniankę. Każda jest bohaterką. Codziennie wsiadając do samochodu i starając się przejechać przez to miasto bez korków o 7 rano.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A co my tu mamy za bohaterów? Mrozu i Kacperczyki. Wszystko, czego chciałem. Nowość, róbcie głośniej, bo to naprawdę buja w RMF Max.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
10: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
9: Ja też chcę tak mieszkać.
10: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Świeci się check engine. ABS. Airbag. I jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515 111 111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem

Jest 11:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej, Zbigniew Bogucki.

0: Szef Kancelarii Prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
1: One sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
0: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Wykorzystają swój urlop, by polecieć do Sierra Leone i pomóc potrzebującym. Jak już wam mówiliśmy, lekarze z Poznania zabiorą ze sobą też cały potrzebny sprzęt.
3: Wszystkie narzędzia, instrumenty, urządzenia musimy po prostu tam sobie zorganizować, przewieźć po to, żeby to miało jakiś sens i żebyśmy mogli faktycznie realizować jakieś to.
4: To jest niesamowita przygoda, niesamowite doświadczenie. Byłem już na dwóch misjach w Afryce, lecz no każda kolejna jest kolejnym nowym wyzwaniem. Ja jadę tam z chęcią pomocy innym, ale wracam też z nowymi doświadczeniami tutaj. Podczas pierwszej misji nauczyłem się rozpoznawać, wykrywać malarię.
0: Mówili stomatolog Andrzej Chmielewski i kardiolog Piotr Rudziński. Lekarzy do Afryki wysyła Poznańska Fundacja dla Świata. Na razie trwa zbiórka na zakup specjalistycznej aparatury, którą medycy zabiorą ze sobą, a wylot zaplanowano na końcówkę października. Szukają osób, które najlepiej ogarniają. Trwa nabór do konkursu na najlepszego koordynatora wolontariatu, bo jak się okazuje, funkcja lidera jest nie mniej ważna niż samego wolontariusza.
5: Jak czasami w przestrzeni publicznej widzimy różnego rodzaju działania. Na przykład szlachetna paczka. Mamy kilka albo kilkadziesiąt osób, które angażują się, robią to tak naprawdę społecznie, no i to są osoby, które działają wolontariacko, czyli realizują jakieś działania, ale tak naprawdę czasami brakuje nam tego lidera, czy tej osoby, która to wszystko spaja, czyli która powoduje, że zbierze tych wolontariuszy, przeszkoli ich, poinformuje też o ich prawach, ale też obowiązkach, no bo trzeba zwrócić uwagę, że praca wolontariacka to też jest praca.
0: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kandydatów można zgłaszać online przez formularz na stronie miasta. Czasu jest jeszcze sporo, bo deadline wyznaczono na 21 września. We fleszu RMF Max o 11 jeszcze trochę sportu. PSŻ Poznań zmierzy się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz w finale Metal Kasy drugiej Ekstraligi Żużlowej. Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15 w Poznaniu, a rewanż tydzień później o 14.45 w Bydgoszczy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nadal zapowiadają się ciepłe, nawet bardzo i słoneczne. Termometry jeszcze dziś według synoptyków dobiją do 28 kreski. Wiatr pozostanie słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie w normie, ale powoli spada. Jakość powietrza w mieście jest dobra, dlatego jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze wam zrobi. Wieczorem na termometrach 23 stopnie, a w nocy przyjemne 19.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMS Max, hity na maksa.
9: Minęła 11 w RMF Max, więc chyba pierwsze stresy, pierwsze deadline'y i pierwsze o matko, kiedy ja to zrobię, za nami. Teraz już z górki.
10: Poczuj dobry beat. RMF
9: Max. A w razie czego, spokojnie, mam plan, plan, który nas uratuje. Masa hitów w RMF Max. Jason Derulo na start, tu Fioas. Siema.

takim przewodnikiem, to aż chce się ruszyć w podróż. Passenger, Alex Warren za nami w RMF Max. A w Poznaniu ruszyło wielkie sprzątanie świata. Już 12 tysięcy osób zgłosiło się do akcji. Akcji pod kryptonimem Ludzie kontra to, co inni ludzie zostawili. No bo akcja jak najbardziej sztos i trzeba przyznać, że jest potrzebna. Tylko właśnie szkoda, że jest potrzebna, bo gdybyśmy spróbowali akcji nie śmieć, to nie będzie trzeba sprzątać. Wtedy sprzątanie świata byłoby zbędne. No ale to w idealnym świecie, w idealnym Poznaniu. W tym roku nacisk kładzony jest na sprzątanie rzek i zbiorników wodnych, a organizatorzy zapewniają worki i rękawiczki. To jeszcze płetwy by się przydały i jesteśmy gotowi. RMF Max. Poznań będzie wyczyszczony na błysk.

0: Mądrego to zawsze dobrze posłuchać, bo kto przegapi teraz bonus w naszej urodzinowej zabawie, ten faja, 550. Kochani, tyle wynegocjowałem przed chwilą, wróciłem z biura szefa, 550 razy mnożę każdego SMS-a przez najbliższe 10 minut w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Dziś 10 tysięcy możesz zarobić. Za samo odebranie telefonu na stówę wypłacamy 2 tysiaki, ale to nie wszystko, bo każdy, kto do zabawy zgłosi się raz, bierze jeszcze udział w finale tygodnia, w piątek. Więc tak naprawdę na zwycięstwo to macie 2 okazje. A teraz okazja jest na to, by zgarnąć 550 zgłoszeń jednym SMS-em i tym samym mieć większe szanse na 10 tysiaków. Dzisiaj 7327. Na ten numer teraz wysyłasz SMS o treści max za 3,69, a ja twoje zgłoszenie, jeśli mnie szef nie oszukał, 550 razy mnożę przez najbliższe 10 minut. 7327. SMS o treści max. Działajcie.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
14: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
13: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
14: Rabat?
13: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
14: No to jedziemy.
13: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
15: Daj się zaskoczyć wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem, tu kupuję.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: I po reklamie.
18: Monika.
19: I jeszcze ja, Madzia.
20: Hey, it's Teddy Swims.
21: Hey, yo, this is Eminem.
22: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Poznaj 93 i

klasyczek, Lerek Innowator, Moja Panienka w RMF Max. A czyja była ta walizka zostawiona na dworcu głównym w Poznaniu? No to służby już wiedzą, bo dzisiaj była duża akcja służb. Właśnie na dworcu poznańskim ktoś zostawił bagaż bez opieki. Strażacy, policja, pełna mobilizacja. Okazało się ostatecznie, że walizka po prostu była zwykłym bagażem, nic groźnego. Najważniejsze, że wszystko skończyło się bezpiecznie. Chociaż jak służby potrafią tak szybko reagować i się organizować, to pojawia się pytanie, może następnym razem warto poprosić o interwencję w sprawie tych schodów ruchomych, bo tam zagrożenie występuje regularnie. Działające dłużej ruchome schody na dworcu? No me gusta, sorry papi. To Piki Beki G w RMF Max. Róbcie głośniej.

0: reklama.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
8: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
22: Poznań 93.5 FM.
24: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nadal zapowiadają się ciepłe, nawet bardzo i słoneczne. Termometry jeszcze dziś według synoptyków dobiją do 28 kreski. Wiatr pozostanie słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie w normie, ale powoli spada. Jakość powietrza w mieście jest dobra, dlatego jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi. Wieczorem na termometrach 23 stopnie, a w nocy przyjemne 19.
22: RMF Max Poznań.

Na koncertach męskiego grania faktycznie przydaje się 998, ale 997 musiała wybrać mieszkanka Warzymic, która w ubiegłym tygodniu wyrzuciła na śmietnik kanapę, ale zapomniała, że w schowku na pościel schowała pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy euro. Jest finał akcji. Szczęśliwy Bogu dzięki, udało się tę kasę odzyskać. Wy pamiętajcie, dzisiaj wciąż macie szansę wygrać duże pieniądze w naszej urodzinowej zabawie po południu, dlatego szczegóły czekają już teraz na was na rmfmax.pl, a ja jutro po 9 też czekać na was będę. W byle do obiadu, bo to najlepszy program do słuchania w pracy. Dzięki za wspólne przedpołudnie. Był z wami Fiołas, H i jego Ring My Bell. Ode mnie, na bye bye.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dziewczyna wielu talentów, śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje, to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym NBA.

0: tu zatrudniasz.
1: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: Ac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Poznań 93 i 5 FM.
15: I już 12. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. We fleszu w południe nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu w ubiegłym tygodniu. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów.
16: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia. Dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu. Prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.
15: Tyle Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Jest 12, teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Od jutra całkowicie zamknięty zostanie fragment ulicy Ratajczaka między Ogrodową a Kościuszki. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej. Do Starego Browaru nadal będzie można dojechać od strony ulicy Kościuszki. Piesi przejdą wschodnią stroną ulicy, a kierowcom wyznaczone zostanie.

0: Objazdem. Od 1 do 31 października w Poznaniu prowadzona będzie obowiązkowa deratyzacja. Jej celem jest ograniczenie liczby szczurów i myszy oraz zapobieganie chorobom, które mogą przenosić gryzonie. Właściciele m.in. budynków wielolokalowych, lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych czy szpitali i placówek oświatowych muszą w specjalnych miejscach wyłożyć preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Naukowcy mają już za sobą pierwsze badania torów. Jak już Wam mówiliśmy, kolejarze nawiązali współpracę z Politechniką Poznańską. Pierwsze pomiary prowadzono, aby zobaczyć, jaki jest realny stan torowiska w normalnym ruchu pociągów.
1: I przy maksymalnej dozwolonej prędkości przejazdu, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i nowych metod badawczych, diagnozowany był stan nawierzchni kolejowej. Takie określenie realnego oddziaływania toru na styku z pojazdami kolejowymi pozwoli określić graniczne wartości, m.in. w kontekście zwiększenia prędkości pociągów.
0: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. Politechnika Poznańska dołączyła do grona innych polskich uczelni współpracujących z kolejarzami. Trwa nabór do konkursu na najlepszego koordynatora wolontariatu. Ideą konkursu jest docenienie osób, które działają na rzecz innych, ale często pozostają w ukryciu na drugiej linii frontu.
2: Ten konkurs ma na celu docenienie osób, które zajmują się koordynacją wolontariatu. Czy to w placówkach oświatowych, czy w sytuacjach związanych z wolontariatem pracowniczym, i mówimy tutaj przede wszystkim o biznesie, na uczelniach wyższych, bo coraz częściej też ten wolontariat się pojawia i tam mamy osoby, które zajmują się koordynacją tego wolontariatu, w organizacjach pozarządowych i w miejskich jednostkach organizacyjnych miasta Poznania oraz instytucjach kultury.
0: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Słońca dziś w Poznaniu nie zabraknie, będzie nam towarzyszyło do wieczora, a zajdzie o 19.24, więc macie jeszcze sporo czasu, by po pracy na przykład zaplanować sobie spacer. A warto, na termometrach też przyjemnie, od 25 do 28 stopni. Padać dziś na pewno nie będzie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego z kierunków południowych, ciśnienie już poniżej normy i nadal spada. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Energii doda kawa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Dobrze, że ci, którzy w naszym radiu zajmują się muzyką, nie zajmują się prognozą pogody, bo Gibbs teraz będzie nawijał, że to jest ostatni dzień lata. A dzisiaj takie lato, że w lipiec może wrześniowi zazdrościć.
6: I to jest pierwsza dobra wiadomość na dzisiaj, a dzisiaj dzień dobrych wiadomości, będzie więcej.

0: my, ta ekipa od spełniania nawet niewykonalnych zadań. Po prostu na te trudniejsze potrzebujemy tak ze 3 godzinki. Dlatego do 15 i wszystko gra. Asia, Irek, witajcie w RMF Max.
1: Nie miejcie żadnych wątpliwości, z nami naprawdę będzie fajnie.
0: Dzień dobry. Dzień dobrych wiadomości jest teraz, głosóweczki tylko z dobrymi wiadomościami. Już zostawiacie na naszym Messengerze. Tęsknicie za weekendem? Jest The Weekend.

0: I Like zdecydowanie w RMF Max znajduje się rozdawanie wam fajnych rzeczy.
1: Słuchajcie, szansa na 10 tysięcy dzisiaj. Szansa na 2000 za samo odebranie telefonu. Do tego nagrody rzeczowe. Jest hulajnoga elektryczna, jest PS5, jest projektor. Taki, że rzucacie na ścianę wasze ulubione seriale i wszystko pięknie widać.
0: I to wszystko spaść może na was w naszej urodzinowej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Już dzisiaj szansa na finał.
1: I uwaga, teraz jest szansa na to, żeby wejść na skróty do zabawy. SMS o treści Max. Niech chodzi na 7327. Wy wysyłacie SMS-a i wlatuje wam coś jakby szansa na to, że dziś możemy się spotkać w finale, w którym gracie o pieniądze, gracie o nagrody. Nagród jest naprawdę dużo.
0: Max, niech leci teraz pod 7327. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: I po reklamie.

0: Tobi Romeo i wszystko gra w RMF Max. 27 minut przed godziną 13. Dzisiaj jest bardzo ważne święto.
1: Dzień dobrych wiadomości jest taki, że mojemu koledze Michałowi urodziła się piękna córeczka w nocy, Jaśmina. Życzę im wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo zdrowia. No i jak najmniej nocy nieprzespanej. No.
0: To był Janusz z naszej głosówki. I uwaga, dzięki uprzejmości Janusza, oprócz życzeń dla kolegi, będą życzenia dla całego świata. Asia, pomyśl sobie. I wy przede wszystkim, słuchacze RMF Max, ekipo, pomyślcie sobie coś takiego bardzo miłego, bo tego wam się zdarzy.
1: Dużo, dużo, dużo
0: pieniędzy.
1: Dużo, dużo, dużo
2: miłości.
1: O. Dużo, dużo, dużo
0: i wakacji.
1: Dużo, dużo, dużo
0: dzięki, Janusz.
3: Też zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: I tam będzie wszystkiego.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: No przecież.

0: kto słucha RMF Max w pracy, ten ma zdecydowanie lepszy dzień. 21 minut i godzina 13. Jeżeli paradowałyście dzisiaj, dziewczyny, paradowałyście dzisiaj w szpilkach w rytm tej piosenki, to to był taki odgłos kopytek antylopy, bo to antylopa oswojona.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, znacie języki, wiecie o co chodzi.
1: Dzisiaj w Dzień Dobrych Wiadomości pogoda też dołącza do zabawy. Sprawdzimy, czy będzie dobra już za moment. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Słońca dziś w Poznaniu nie zabraknie, będzie nam towarzyszyło do wieczora, a zajdzie o 19.24, więc macie jeszcze sporo czasu, by po pracy na przykład zaplanować sobie spacer. A warto, na termometrach też przyjemnie, od 25 do 28 stopni. Padać dziś na pewno nie będzie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego z kierunków południowych, ciśnienie już poniżej normy i nadal spada. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Energii doda kawa.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Kto pomyślał, że o nim śpiewała Roxy przed chwilą w RMF Max?
1: Irek pomyślał.
0: Jest w moim klubie.
1: Przyczerwienił się
0: 5 minut i godzina 13.
1: Najlepsze polskie zupy według turystów z zagranicy. Mamy taki ranking. Barszcz czerwony, grzybowa i żurek. O, tak wybrali.
0: Brzmi jak dobry plan. Obiad już za chwilę. Znaczy mamy nadzieję, że obiad już za chwilę, bo flash na pewno. Zostańcie na dobre informacje. A w temacie dobrych wiadomości zawsze możecie zostawić naszą głosóweczkę na socialach RMF Max. Objaśniamy wszystko, co i jak.
2: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. To będzie upalne popołudnie. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry w południowo-zachodniej Polsce. To ocieplenie będzie jednak krótkie.
7: Tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza.
6: Podkreślał Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Robią to z potrzeby serca i dla własnej satysfakcji. Mowa o poznańskich lekarzach, którzy wyruszają do Sierra Leone. Medycy wykorzystają swój urlop, by nieść pomoc potrzebującym. Na miejsce muszą zabrać cały niezbędny sprzęt.
8: Zabieramy sprzęt ze sobą, który służy do diagnostyki. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, no to tu już jest trudniej. Zabieram ze sobą najbardziej potrzebne leki, które pacjentom kardiologicznym doraźnie będą w stanie pomóc.
9: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o moje działania, no to głównie one będą skupione jednak na działaniach chirurgicznych, wynikających z zaniedbań higienicznych pacjentów.
6: Mówili kardiolog Piotr Rudziński i stomatolog Andrzej Chmielecki. Wylot zaplanowano na końcówkę października. Nadal trwa zbiórka na zakup specjalistycznej aparatury, którą medycy zabiorą ze sobą. Szczegóły znajdziecie na stronie Fundacji dla Świata. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz kierowcy, zróbcie głośniej. Jutro rozpocznie się remont na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmą również jezdnie przed i za wiaduktem.

0: Zapewniony będzie wyjazd z bocznych uliczek, choć kierowcy mogą czekać na przejazd podczas prac. Ruch pieszych zostanie zachowany, a prace mają potrwać do końca września. We Fleszu RMF Max o 13:00 wracamy do współpracy Politechniki Poznańskiej z kolejarzami. Naukowcy mają już za sobą pierwsze badania torów.
1: Te dane umożliwią także wskazanie rzeczywistych czynników, jakie należy brać pod uwagę przy efektywnym planowaniu niezbędnych prac utrzymaniowych. Warto wspomnieć, że realizacja wspólnego projektu badawczego wpisuje się w priorytety polskich linii kolejowych, a więc bezpieczeństwo, sprawne przejazdy i komfortowe podróże.
0: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy już planują weekend. Co powiecie na imprezę w X-Demonie? Po raz pierwszy wystąpi tam Alan Farben, jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej. Jeśli chcecie się wybrać, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki, a impreza już w sobotę o 22:00. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Popołudnie, późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal zapowiadają się słoneczne i bardzo ciepłe. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni, a padać na pewno nie będzie, więc korzystajcie z dobrej pogody. To ostatni tak gorący dzień w tym roku. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Noc zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach 19 stopni, a jutro do 24. Jutro na niebie zdecydowanie więcej chmur i możliwe przelotne opady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Hity na całe szczęście, że obok mnie jest Asia. Ja się bardzo ucieszyłem, bo mi wyszło, że tylko trzy, ale przyszła Aśka i powiedziała, jakie trzy? Cztery.
5: Bo ja jestem od tych najlepszych wiadomości w naszym duecie, tak? Czwarty miesiąc lata.
4: Ale fajnie, co? No i w ramach popołudniowej przerwy w pracy można sobie to jeszcze raz policzyć, czy dobrze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki właśnie mamy plan. 19 minut po godzinie 13 w Dzień Dobrych Wiadomości, to jest dzisiaj, jeszcze łatwiej wygrać 10 tysięcy złotych.
1: Tak 600 razy łatwiej, bo właśnie razy 600 w super rundzie bonusowej. Super. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie. A jak do was zadzwonimy w finale, 2000 macie za odebranie telefonu i szansę na 10 tysięcy złotych.
0: Rozsądni zgłaszają się właśnie w tym momencie. Wysyłają SMS o treści MAX na numer 7327.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Jeśli macie mało wspomnień związanych z tą piosenką, to znaczy, że podbijaliście do niewłaściwej dziewczyny.
1: Tak.
0: To RMF Max i wszystko gra.
1: Nowy zakaz w szkole. Chodzi tym razem o zakaz zamawiania jedzenia z dostawą, bo niektórym się tak bardzo nie spodobało to, co od września jest w stołówkach szkolnych, że sobie postanowili zamówić to, co lubią, z dowozem i już teraz nie można. Zakaz.
0: Bo uczniowie popełnili błąd, wiesz? Popełnili błąd przy zamawianiu, bo trzeba tak zamówić jedzonko za swoje pieniądze dla siebie, a z klasowej kasy zamawiamy dla pokoju nauczycielskiego i obowiązkowo

0: Ta piosenka to jest inspiracja dla słuchających RMF Max w pracy. Trzeba być tak jak Irek, jak ten facet, co gra w orkiestrze na talerzach.
1: Talerze.
0: Raz, ale w dobrym momencie.
1: Mogę być też dyrygentem, nie wiem, chyba że...
0: Nie, to ja. Sorry.
1: To bardzo przepraszam, ale... Ale Asia zarządziła słońce i jest słońce. A co będzie jutro, o tym...
0: Się okaże.
1: O tym prognoza pogody już za parę chwil, 22 minuty do 14. Reklama.
2: Czy powinienem studiować?
3: Powinieneś.
2: Logistykę?
3: No może.
2: Czy może zarządzanie?
3: Też.
2: Ale co mam wybrać?
3: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
4: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
5: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
10: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
9: Ja też chcę tak mieszkać.
10: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
4: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Popołudnie, późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal zapowiadają się słoneczne i bardzo ciepłe. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni, a padać na pewno nie będzie, więc korzystajcie z dobrej pogody. To ostatni tak gorący dzień w tym roku. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Noc zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach 19 stopni, a jutro do 24. Jutro na niebie zdecydowanie więcej chmur i możliwe przelotne opady.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Taylor Swift i Fate of Ophelia, to po angielsku, dlatego trudniej mogło być zrozumieć, ale 1/4 społeczeństwa naszego polskiego nie rozumie, co czyta po polsku.
1: Ale jak?
0: Tak wyszło z naszych badań.
1: A masz powtórzyć, przepraszam.
0: 1/4 społeczeństwa nie rozumie, co czyta.
1: A, to ogarniam, bo to dobrze, że to powiedziałaś dwa razy na głos, bo jakbym ja to przeczytał, to na pewno bym nic nie zrozumiał.

0: Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie.

0: możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 14. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musiały wymienić miliony kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013 roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata i potrwa do 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie. Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 milionów, dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów.
1: To jest RMF Max Poznań.
2: Piłkarze Lecha jutro na wyciągnięcie ręki. Będzie można porozmawiać, zrobić sobie wspólną fotkę i przy okazji dobrze się bawić. Kolejarz organizuje piknik dla kibiców. O szczegółach Przemek Wałczyński.
3: Podczas pikniku będą m.in. sportowe zabawy, piłkarskie triki, dmuchańce, piłkarzyki, ping-pong, muzyka i strefa gastronomiczna. Najważniejszym jednak punktem będzie spotkanie z pierwszą drużyną Lecha. Będzie okazja do zdjęcia z mistrzowskim pucharem i oczywiście do rozmów z piłkarzami. Organizatorzy przygotowali również tajemniczy projekt Stratosfera, ale szczegółów na razie nie zdradzają. Sam piknik rozpocznie się jutro o 16 i potrwa do 20 przed stadionem przy Bułgarskiej.
2: Poszukiwany najlepszy koordynator wolontariatu. Do 21 września można zgłaszać tych, którzy nie są obojętni na los innych.
4: 5 takich obszarów, gdzie chcemy docenić właśnie te osoby, które koordynują, które poświęcają swój duży czas i chęć i działania na to, żeby właśnie pomóc te osoby, które mają pomagać innym, więc tutaj myślę, że to jest dość wartościowe, jak spojrzymy sobie, nie wiem, nawet na firmę czy na jakieś inne działania, zawsze gdzieś mamy tą osobę, która jest tym liderem, ktoś, kto dominuje.
2: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kandydatów można zgłaszać online przez formularz na stronie miasta. Poznańskie ZOO ma 2 nowe mieszkanki. To zebry pręgowane. Przyjechały do Poznania z ZOO w Norymberdze i dołączyły do Yumi i Shui, 2 klaczy mieszkających w Poznaniu od kilku lat. Powidła, kiszonki, marynaty i domowe wyroby mięsne z Wielkopolski powalczą o tytuł najlepszych przetworów. 3. edycja konkursu Przetwory na zimę 2026 odbędzie się 20 września w Dworze Skrzynki. Do 17 września swoje produkty mogą zgłaszać koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokale gastronomiczne. Udział jest bezpłatny.

0: płatne, a zgłoszenia przyjmowane są na stronie Szlaku Kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Parabuch, kalka w ruch to warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Uczestnicy poznają technikę kalkografii i stworzą własne grafiki inspirowane światem parowozów. Bezpłatne zajęcia odbędą się 19 września o godzinie 11 w warsztatowni przy ulicy Ratajczaka 44. Obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie Wydawnictwa Miejskiego Poznania.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy liczyć na słońce. Zajdzie dziś o 19.24, więc jeszcze jest czas, by zaplanować sobie spacer albo rower. Na termometrach maksymalnie 28 stopni, wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie poniżej normy. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Jutro już mniej słońca, a w dzień synoptycy przewidują przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: W Dzień Dobrych Wiadomości, a dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, mam takiego newsa, który na pewno wszystkich ucieszy.
4: Dawaj.
3: Uwaga, podaję wiadomość. No. Jest 14.04. Koniec dobrej wiadomości, przynajmniej na tą chwilę.
4: Od tego nas macie, razem jesteśmy RMF Max, Asia, Irek, cześć raz jeszcze.

0: papi, ale to bardzo dobrze, że dzisiaj papi i mamita się trochę nudzili w pracy, a jak ktoś ma w pracy tyle zajęć, że nawet nie ma szans się ponudzić, to niech się trochę ponudzi, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Dla naszego mózgu. O. Nasz mózg bardzo lubi nudę, okazuje się, bo wtedy się przełącza w taki tryb, którego na co dzień nie używamy. O. Mówią o tym naukowcy, że to jest introspekcja. Czyli zajmujemy się nie tym wszystkim, co naokoło, znaczy nasz mózg się tym zajmuje, tylko sobą bardziej się mózg zajmuje i wtedy sobie przypomina różne na przykład fajne rzeczy, wspomnienia, doświadczenia.
0: W imieniu waszego mózgu podpowiadamy, trzeba odłożyć telefon komórkowy, żeby TikToczek tego miejsca
1: na introspekcję wam nie zajął.
0: Absolutnie.

0: Jeden SMS. Szansa na dwa finały. Tak się bawimy w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród już leci.
1: Nie do wiary, ale jednak tak jest, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i piątkowym. I jest podwójna okazja nawet na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Wysyłasz hasło Max pod 7327 teraz.
1: Max niech leci na 7327. Jeszcze więcej szans na naszym www.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: I po reklamie.

0: Lecą hity z głośnika ustawionego na RMF Max. Leci fajnie czas w pracy, 27 minut i godzina 15.
1: To teraz sobie wyobraźcie 165 kg jedzenia.
0: Łomatko, jedyna, prawda? 800 kostek masła, nie?
1: Dużo,
0: to jest 165 kg.
1: Tyle średnio rocznie wyrzuca się jedzenia w każdym polskim domu.
0: Wyrzuca się w każdym polskim domu, w którym nie ma kogoś, do kogo się mówi: zjedz, no przecież nie wyrzucę. Pozdrawiam tych, którzy zanim sobie zrobią kanapkę z szynką, to zawsze muszą ją powąchać.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
11: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy liczyć na słońce. Zajdzie dziś o 19.24, więc jeszcze jest czas, by zaplanować sobie spacer albo rower. Na termometrach maksymalnie 28 stopni, wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie poniżej normy. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Jutro już mniej słońca, a w dzień synoptycy przewidują przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: 10 minut do godziny 3. W naszym studiu jest z nami Gabrysia. Cześć Gabi.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć.
0: Gabrysia, jak słyszycie, jest bardzo przejęta, ale ma bardzo ważną wiadomość dla wszystkich, którzy są teraz w pracy.
2: Teraz wszyscy, którzy są w pracy, mogą wyjść już do domu.
0: Yes. Prawda, że to jest dzień dobrych wiadomości? Jutro drugi dzień obchodów Dnia Dobrej Wiadomości.
1: My będziemy w samopołudnie, Asia i Irek. Dzięki za dzisiaj.
0: Gabrysia.

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę.
11: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych.

0: Ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 15. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
7: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Naddniemna, jestem Polakiem z Naddniemna. Chcę wrócić do domu.
6: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Minęła 15, a to czas, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. W korku Lutycka do Sytkowskiej z obu stron. Dalej hamujemy na Lechickiej między Umultowską a Murawa i miejscami na Bałtyckiej. Zderzak w zderzak jedziemy Witosa i Niestachowską. Staniemy też na Wawrzyńca. Aut przybywa na Jana Pawła II, Hetmańskiej, Królowej Jadwigi i Głogowskiej. W naturze trudno je dostrzec. Trzeca ich gatunek jest zagrożony wyginięciem. W poznańskim zoo mają zapewnione odpowiednie warunki, jednak na razie pozostają niewidoczne dla zwiedzających. Małe pandy rude, które urodziły się w czerwcu, wkrótce otrzymają imiona. A o szczegółach Przemek Wałczyński.
8: Zwierzęta do tej pory były bezimienne, bo największym wyzwaniem było ustalenie ich płci. Udało się to zrobić przy okazji okresowych zabiegów pielęgnacyjnych i wszczepiania chipów. Teraz już wiemy, że pandki mieszkające w Poznaniu to samiczki. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale nadal są dość nieporadne i większość czasu spędzają w swojej budce. A wkrótce poznamy ich imiona, bo o wyborze zadecydowały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Imiona poznamy 19 września podczas obchodów Dnia Pantki Rudej w poznańskim zoo.
6: Kolejarze współpracują z naukowcami z Politechniki Poznańskiej, a to po to, by wprowadzać rozwiązania, które umilą życie podróżnym i zwiększą poziom bezpieczeństwa.
9: Wspólnie analizujemy także parametry, które bezpośrednio wpływają na wyższy komfort jazdy pociągów. Pod koniec sierpnia bieżącego roku naukowcy z Politechniki Poznańskiej razem z kolejarzami z Polskich Linii Kolejowych oraz z PKP Intercity przeprowadzili pierwsze badania dynamiczne infrastruktury na odcinkach linii kolejowych pomiędzy Wrocławiem, Poznaniem a Świnoujściem oraz pomiędzy Świnoujściem, Szczecinem i Zieloną Górą.
6: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. A teraz coś dla tych, którzy już powoli przygotowują się do jesieni. W Poznaniu odbędzie się festiwal herbaty Zaparzaj. W ten weekend w Starym Browarze będzie można spróbować różnych gatunków herbat, wziąć udział w degustacjach i warsztatach oraz poznać tajniki ich parzenia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we Flashu RMF Max w tej godzinie. Teraz czas na flash sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński, a po nim tradycyjnie prognoza pogody.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
10: Flash sportowy rozpoczynamy od piłki nożnej, bo dziś startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Te najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki rozpocznie 36 drużyn. Grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To Mateusz Nunes, pomocnik Manchesteru City, który wieczorem zagra z FC Porto. Oprócz tego dzisiaj jeszcze 5 innych spotkań pierwszej kolejki, wśród nich potyczka Realu Madryt z Interem. Jeszcze tenis. Jelena Rybakina jest coraz bliżej pierwszego miejsca w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. Wczoraj z turnieju odpadła Iga Świątek.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, a ten spodziewany jest w Poznaniu o 19.24. Na termometrach od 26 do 28 stopni, wiatr jest umiarkowany z południa, a ciśnienie niskie i nadal spada. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc zapowiada się pogodna, a jutro już więcej chmur, trochę przejaśnień, a momentami mogą przydać się parasole.

0: będzie też mocniej wiało.
1: 3:15. Przed chwilą była tutaj Gabi, jak pewnie słyszeliście, i Gabi zostawiła nam samolociki, krakersiki, samolociki. To jest niebezpieczna sprawa, bo ta paczka jest duża, ona jest XXL, a my jesteśmy tylko we dwójkę. I co teraz?
2: Będzie odlot! Tak, Michał jest. Siwek i Justyna Borycka z wami w kanale nadawczym, a wy jedźcie bezpiecznie do domu po robocie.

0: popołudniowa, letnia wciąż, bo przypominam, że kalendarzowe lato trwa energia w RMF Max od Alef Arben.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i tak się zastanawiamy właśnie, ile z was już po robocie, ile jeszcze w tej robocie spędzi godzinkę, dwie albo trzy, ale to najbardziej istotne pytanie o tej porze jest takie, co po tej robocie robicie?
0: Co robicie po robocie? Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max, bez względu na to, czy to po robocie już się zaczęło, czy zacznie się lada moment, zameldujcie. A my mamy do rozdania za najciekawsze odpowiedzi stówkę na tą robotę po robocie.
2: Tak jest, nasz szef się na to zgodził, słuchajcie, także fajnie, że możemy się z wami podzielić jeszcze taką przyjemną kaską na to, żeby to popołudnie po robocie wyglądało jeszcze lepiej, niż sobie zaplanowaliście.
0: Zrobimy taki przegląd tych rzeczy, które robicie po robocie, a potem wybierzemy jedną, na którą dorzucimy stóweczkę, więc śmiało, Messenger RMF Max.
2: A to już nowy Mrozu, więc dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: Uwaga, wymieniam rzeczy, które się mnożą w RMF Max. Bęgery.
1: Tak.
0: Powody do uśmiechu.
1: Tak.
0: Czasem niektórym się po południu mnożą obowiązki.
1: Niestety.
0: Ale mnożą się też szanse na zwycięstwo.
1: Tak jest. 590 razy teraz większe szanse są na to, że dzisiaj się dostaniecie do naszej nowej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj niestety telefonu słuchacz lub słuchaczka nie odebrał lub nie odebrała.
0: A szkoda.
1: Ale dziś naprawdę ten telefon warto mieć przy sobie, bo 2000 zł już za samo odebranie telefonu dostajecie od RMF Max, a można też powalczyć o nagrody, które są w jednym z 30 koszy.
0: Nawet 10 tysięcy złotych w jednym z nich czeka. To nagroda główna, na którą ktoś z was może mieć dziś szansę. 7327, tam piszecie SMS-u treści Max za 3,69, a jeżeli zmieścicie się w ciągu 10 minut, to my ten SMS pomnożymy razy 590.
1: To są nagrody na urodziny RMF Max, które my dajemy wam, więc ślij Max na 7327 i miej telefon przy sobie.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: No i pięknie o tej porze LMFAO i Party Rock Anthem w RMF Max, a my już pytamy o to, co robicie po robocie, bo to, że nie gadamy o robocie, to wiemy. A jakie są wasze plany na dziś?
1: Już po pracy słucham RMF Max i leżę w jacuzzi. Ostatnie dni.
2: Ostatnie dni w jacuzzi? Ciekawe, od ilu dni już w tym jacuzzi leży i ile zostało?
3: Po pracy wracamy z urlopu, się nie pracuje, się żyje jak krabia i wszystko pasuje, jest git.
2: Do pana krabiego i do pani z jacuzzi wysyłamy gadżety, natomiast to Aneta dziś najbardziej nam wpadła w ucho. Aneta, siemano.
0: Aneta, jesteś?
4: Jestem.
0: Okej, bo Aneta jest w drodze. W drodze gdzie jesteś i z kim? Opowiadaj.
4: No, dojeżdżamy tutaj do miejscowości jak to się nazywa, Nową Słupią.
0: Nowa Słupia, i tak.
4: Z Turgą spędzić sobie po prostu to popołudnie właśnie na Świętym Krzyżu.
0: Czyli wycieczka na Święty Krzyż. To są wasze plany po pracy, a z daleka jeszcie tam?
4: Nie. Mieszkam w okolicy Zatrata Świętokrzyskiego, także upodnóża naszych pięknych gór i...
2: Anetko, ja ci muszę przerwać, bo my ciebie strasznie słabo słyszymy, bo ty brzmisz, jakby już sama jazda na Święty Krzyż cię męczyła, tak jak wchodzenie tam.
0: Pewnie na głośniku jesteś, co?
2: Anetko, my ci tylko teraz chcemy powiedzieć też trochę zasapani po tym wszystkim już, że stówkę na tą wycieczkę dorzucamy dla was.
4: Ojej, bardzo się cieszymy i może kogoś pozdrowić?
5: Poczuj dobry beat.

0: Actually Bon w RMF Max. Jest gorąco, bo gorąco musi być, przynajmniej na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW o upałach, ale burze też mogą się pojawić.
1: Tak, ze swojej strony dorzucamy, że zaleca się pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu telewizora nastawionego na pierwsze w tym sezonie mecze Champions League!
0: Jasne, że tak. Za chwilę pogoda w RMF Max, sprawdźcie szczegóły, a potem już wiecie, co robić. RMF
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Tu Kasia.
22: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
23: Hej, I'm Ed Sheeran.
24: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: Poznań 93,5 FM.
0: Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, a ten spodziewany jest w Poznaniu o 19.24. Na termometrach od 26 do 28 stopni. Wiatr jest umiarkowany z południa, a ciśnienie niskie i nadal spada. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc zapowiada się pogodna, a jutro już więcej chmur, trochę przejaśnień, a momentami mogą przydać się parasole. Będzie też mocniej wiało.

0: Polsce ten numer rozpoznam zawsze, bo to moja ulubiona piosenka od Calvina Harrisa i Dua Lipy, czyli One Kiss w RMF Max.
1: A 25 października zmieniamy czas i to może być ostatnia zmiana czasu, drodzy państwo.
0: Znowu, czyli będzie wcześniej ciemno. Dobrze mówię?
1: Co? Znaczy jakoś, tak, jakoś ale tak. Nie o tym. Najważniejsze jest to, że to może być ostatnia. Na tym się skup.
0: A, już ostatnia też miała być ostatnia i co?
1: To jest naprawdę na poważnie rozważane, żeby skończyć z tymi zmianami czasu i możliwe, że w przyszłym roku zostaniemy już na stałe na letnim i uwaga, bo to jest ważne, nie będzie już wtedy można mówić, że czasy się zmieniły.
2: Reklama. Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest ta...

0: podcast.com.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
3: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
2: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
3: Rabat?
2: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
3: No to jedziemy.
2: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
5: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Poznań 93 i 5 FM.
9: W studio RMF Max Poznań na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
10: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju. Badanie PISA wykazało też, że polscy uczniowie spędzają dużo więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół.
9: Tyle Jakub Rybski.
7: To jest RMF Max Poznań.
9: Robimy to dla własnej satysfakcji, mówią poznańscy lekarze, którzy wyruszają do Sierra Leone. Jak już Wam mówiliśmy, stomatolog Andrzej Chmielecki i kardiolog Piotr Rudziński wykorzystają urlop, by pomagać potrzebującym.
11: Pomysł, żeby pojechać na tego typu misje, narodził się już dość dawno, bo już na studiach o tym myślałem. Natomiast praca stomatologa opiera się również na doświadczeniu. No sprzęt, oczywiście. No nie wszystko będę w stanie zrobić, to co robię tutaj na miejscu. Natomiast dzięki właśnie temu przenośnemu unitowi, który zamierzamy tutaj z ramienia fundacji zakupić, będę w stanie w wielu przypadkach pacjentom pomóc.
9: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki, z którym rozmawiał nasz reporter. Wyjazd lekarzy do Afryki organizuje Poznańska Fundacja dla Świata. Trwa zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu, który medycy zabiorą ze sobą, a wylot zaplanowano pod koniec października. Poznańscy uczniowie mogą kupić imienny bilet na komunikację miejską za 60 zł za cały rok. Oferta dotyczy dzieci i młodzieży spełniających określone warunki. To posiadanie karty PEKA i ważnej legitymacji szkolnej. Bilet obowiązuje w autobusach i tramwajach na terenie Poznania, a szczegóły znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Można tu przysiąść, odpocząć i nacieszyć oczy zielenią. Nad Wartą w Poznaniu powstało kolejne miejsce stworzone z myślą o relaksie. Urzędnicy właśnie ogłosili zakończenie dużej inwestycji. Co dokładnie pojawiło się nad rzeką, sprawdzał Przemek Wałczyński.
12: Nad Wartą przybyło miejsca, w którym można odpocząć, posiedzieć i trochę odetchnąć od betonu na osiedlu piastowskim. Tuż przy moście Królowej Jadwigi nieużywany dotąd plac zamienił się w nową zieloną przestrzeń. Na powierzchni około pół hektara pojawiły się rośliny, ławki, leżaki czy huśtawki. Są również trzy nowe zbiorniki, które mają zatrzymywać deszczówkę, ale także hotele dla owadów, budki dla ptaków i miejsca zimowania dla płazów. Taka nowa alejka została połączona z Wartostradą, a cała przestrzeń jest już dostępna dla mieszkańców.
9: I na koniec tego flesza zaglądamy jeszcze na drogi. Więcej aut na Głogowskiej, Hetmańskiej, Alei Solidarności i na Jana Pawła II. Hamujecie też na Matyi. Kierowcy, uważajcie, zapnijcie pasy i bezpiecznej drogi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Gorąco dziś w Poznaniu, na termometrach okolice 28 stopni, a na niebie dużo słońca. Wiatr

0: Jest umiarkowany, ale powoli zmniejsza swoją siłę, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Zaplanujcie sobie spacer i wykorzystajcie dobrą pogodę. Wieczorem na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc ma być pogodna. A jutro według synoptyków na niebie do południa słońce i chmury, po południu już zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Wiemy, że wtedy, kiedy ludzie kończą pracę po 16, pojawia się jedno najważniejsze pytanie w głowie. Jak odbieracie telefon?
4: To jest moment, żeby nam napisać, jak odbierasz telefon na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości. Tutaj Siwek i Borycka, to jest kanał nadawczy.
3: SMS-em na 3001 piszecie, jak odbieracie telefon. No tak. A Siwek i Borycka, rzeczywiście witamy się. Tobi Romeo dla was.

0: Tu się wszyscy ładnie przedstawili, to ja tylko powiem, że to jest numer Michiko w RMF Max. Co ci tak tutaj skrzypi ten mikrofonik?
1: To skrzypi mi mikrofon, kości mi skrzypią troszeczkę, ale z tym się już nic nie zrobi, drodzy państwo. Jest 16:12 i my zapraszamy na zabawę w głupi telefon, bo dowiedzieliśmy się w waszych SMS-ach, jak ten telefon odbieracie i w tym momencie ja wykręcam numer.
0: Tak, będziemy sprawdzać, uwaga, czy faktycznie tak odbieracie po prostu.
1: Do człowieka, który twierdzi, że odbiera numer, telefon z twierdzeniem halo, witam w ten piękny dzień. I ja się chcę przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Aha.
0: Ostatnie trzy cyferki widzę, masz? Dobra, dzwonimy.
1: Czy nasi słuchacze prawdę nam mówią? Ale napięcie
2: to jest. Użytkownik, do którego
1: no dzwonię.
0: Nie. No dobra, dawaj kolejny.
1: Ale no tak, no ja chcę się jeszcze raz...
0: To daj teraz kancelarię... Napisał... Kancelaria Michała Macha, słucham, w czym mogę pomóc. I wtedy...
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
0: O, to jednak z kimś rozmawia.
4: Kancelaria adwokacka Michała Macha, słucham.
0: O, dzień dobry!
1: Brawo! Tak jest! Tak, nasi słuchacze wreszcie mówią prawdę nam. Dziękujemy bardzo, zyskujemy wiarę w ludzi. Pięknie płyniesz, panie Michale. Nie wiem, czy pan ma tak naprawdę na imię. Prawdopodobnie nie.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Ale pięknie płyniesz.
0: Ale on ma na imię Dawid Podsiadło i gra dla was.

0: Silva Bampa i On Tonight w RMF Max, 19 po czwartej, tutaj kanał nadawczy i już pewnie dobrze wiecie, że my lubimy dzwonić w różnych sprawach. Będziemy też dzwonić dzisiaj w sprawach poważnych, jest kasa do zgarnięcia, nawet 10 tysięcy złotych.
1: I w tym momencie startuje kolejna runda bonusowa.
0: Mhm.
1: Jest chwila, podczas której każdy SMS pomnożymy razy 650.
0: To jest dużo.
1: To rzadko jest aż tak dużo.
0: Rzadko jest, ja też jakby rzadko się spotykam, żeby to było, ale dzisiaj jest też tak, że może być jeszcze więcej, jak w twoim numerze telefonu jest cyfra 9.
1: I powiedz, co się wtedy wydarzy, jeżeli taka cyfra w tym numerze telefonu jest.
0: Zapnijcie pasy. 1300 razy mnożymy wtedy.
1: 1300 razy.
0: 1300. Ja mam 9 w numerze telefonu. Ty masz 9 w numerze telefonu,
1: tak.
0: Ale nas to nie dotyczy. Ale was może. Was może dotyczyć, więc warto spróbować. Ślijcie Max na 7327 za 369, bo to jest już ostatnia szansa. Niebawem dzwonimy w finale zabawy. Urodzinowy deszcz nagród.
2: Max. Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
13: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
14: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
15: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
18: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
17: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
18: Rabat?
17: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
18: No to jedziemy.
17: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
18: I po reklamie.
2: hity na maksa.
19: Poznań 93 i 5 FM.

0: można z energią, a jednak też klimatycznie można. Aloki Jennifer Lopez przed chwilą w RMF Max.
1: Ja tak trochę jeszcze zerkam w komputer, bo słuchajcie,
0: w komputer.
1: Unia Europejska pokazała projekty nowych banknotów euro.
0: O!
1: Wyobraź sobie, to są akurat rzeczy, które rzadko mam w dłoniach, ale czasem na wakacjach się zdarzy. 10 nowych projektów, no i w pierwszej grupie znalazł się na przykład banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Także bo też fajnie. Już patrzę na to. I tak, no i bo to można głosować.
1: Tak, każdy może zagłosować na te banknoty, które najbardziej się podobają.
0: I one wejdą wtedy. Mm-hmm. Dobra, to ja teraz patrzę, który mi się najbardziej podoba i powiem ci szczerze, no mnie się banknoty od 5 do 200 euro, no mi się 200 najbardziej podoba.

0: I komu miałabym powiedzieć w RMF Max? Już niedługo prognoza pogody, czas ją zapowiedzieć godnie, a więc rymowanką zrobi to Justyna.
1: No.
0: Do słowa ropucha.
1: Chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat to słowo ci przyszło do głowy. Ale to jest, myślę, przedmiot dłuższych badań. Ile mam czasu?
0: Masz minutę 50.
1: Dobra, to się biorę za pisanie.

0: Patrzę na Justynę Borycką, a na jej twarzy maluje się lekki uśmiech.
1: Jestem zadowolona, bo będzie rym podwójny.
0: Rym podwójny do słowa ropucha. Pierwsza osoba w życiu moim, która uśmiechnęła się na słowo ropucha.
1: Nadal, jak często mówisz słowo ropucha? Dobra, nieważne. W stawie siedzi jeszcze ropucha i sobie kumka. A ja się zastanawiam, kiedy ta jesienna plucha. Taka przedpogodowa dumka.
0: Podwójny rym, rzeczywiście.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Jest. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy powinienem studiować?
7: Powinieneś.
6: Logistykę?
7: No może.
6: Czy może zarządzanie?
7: Też.
6: Ale co mam wybrać?
7: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
8: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
15: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
8: Poznaj 93 i 5 FM.
1: Gorąco dziś w Poznaniu, na termometrach okolice 28 stopni, a na niebie dużo słońca. Wiatr jest umiarkowany, ale powoli zmniejsza swoją siłę, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Zaplanujcie sobie spacer i wykorzystajcie dobrą pogodę. Wieczorem na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc ma być pogodna, a jutro według synoptyków na niebie do południa słońce i chmury, po południu już zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady.

0: Za 6 minut będzie 17, a ja mam ważny temat i chciałbym was tylko, czuję się zobowiązany, żeby was ostrzec, że Borycka przygotowała takie żarty, że trzymajcie mocno kierownicę, bo będzie niebezpiecznie na drodze, jak ona już je powie.
1: Aha.
0: Liga Mistrzów wraca, dziś pierwsza kolejka fazy ligowej i tutaj mecze Realu Madryt z Interem Mediolan, to chyba hit kolejki. I oprócz tego też zagra Porto z Manchesterem City.
1: Tak, i ja tutaj bardzo chciałam powiedzieć mój ulubiony żart z okazji rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Mistrzów, że Wilk City i Manchester City.
0: Mm-hmm. A w Porto trzech Polaków też warto oglądać. Tam Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, więc emocje w Lidze Mistrzów dziś wracają. Warto zerknąć, bo długo na nie czekaliśmy.
1: Kaszanka! Musiałam. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
3: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
4: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
3: Ja też chcę tak mieszkać.
4: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No, włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
13: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T70.

0: wrześniu.
1: Na rower iść.
0: Ma być około 30.
1: Też mnie to zdziwia.
0: Zaskoczenie.
2: Tak.
0: Ale miłe czy nie miłe?
3: Chyba miłe. Powinno być ciepło. Tak po 20 kilka stopni, to żeby się jeszcze tak utrzymało. Później niech już się temperatura trochę chłodzi.
0: Ma być około 30.
2: A kiedy?
0: No tak, środa.
2: Środa? Mogłoby być przy sobocie coś, nie? Byłoby fajniej.
4: Usłyszał Dominik Smaga.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Minęła 17, a my na bieżąco informujemy Was o tym, co najważniejsze w mieście. Gorąco zrobiło się na dzisiejszej sesji Rady Miasta w Poznaniu. Radni PiS chcieli, by miasto sprzeciwiło się transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Ich stanowisko zostało jednak odrzucone przez większość radnych. Działają na rzecz innych, ale często pozostają w ukryciu. Mowa o koordynatorach wolontariatu. Jak już Wam mówiliśmy, dziś we flaszach RMF Max ruszył nabór do konkursu na najlepszego z nich.
6: Czasami mało doceniana, bo my widzimy zawsze ten efekt końcowy, a nie widzimy tego, co za tym wszystko stoi, ile trzeba poświęcić czasu, pracy i zaangażowania, żeby tak naprawdę, nie wiem, pewne działanie zostało zrealizowane.
7: Koordynator wolontariatu to niekoniecznie musi być poznański wolontariusz roku.
6: Nie, to jest zupełnie inaczej. W wolontariuszu roku my doceniamy i te działania grupowe, i czy indywidualne, i tu bardziej skupiamy się na wolontariuszach, a w konkursie poznański koordynator na to, że wolontariatu chcemy doceniać te osoby, które jakby stwarzają przestrzeń do tych działań wolontariackich.
4: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta, a rozmawiał z nim nasz reporter. Kandydatów można zgłaszać online przez formularz na stronie miasta do 21 września. Jutro kibice Lecha Poznań będą mieli okazję spotkać swoich ulubionych piłkarzy z bliska. Będą rozmowy, wspólne zdjęcia i atrakcje dla całych rodzin. Kolejorz zaprasza na piknik dla fanów. Szczegóły zna nasz reporter.
8: Podczas pikniku będą m.in. sportowe zabawy, piłkarskie triki, dmuchańce, piłkarzyki, ping-pong, muzyka i strefa gastronomiczna. Najważniejszym jednak punktem będzie spotkanie z pierwszą drużyną Lecha. Będzie okazja do zdjęcia z mistrzowskim pucharem i oczywiście do rozmów z piłkarzami. Organizatorzy przygotowali również tajemniczy projekt Stratosfera, ale szczegółów na razie nie zdradzają. Sam piknik rozpocznie się jutro o 16 i potrwa do 20 przed stadionem przy Bułgarskiej.
4: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza w strefie Cybina w Poznaniu można oglądać wystawę kolaży Marty Buczkowskiej inspirowanych poznańskimi legendami. Ekspozycja Legendy bez mrugnięcia okiem potrwa do 10 listopada, a wstęp jest wolny. I to wszystko we fleszu RMF Max. W tej godzinie teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal ciepłe i słoneczne. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, jeśli lubicie. Jutro na niebie od rana możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach maksymalnie 24 stopni. Po południu mogą przydać się parasole. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a zachmurzenie wzrośnie do dużego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: RMF Max.
11: Chciałbym pozdrowić pana z warsztatu. W nim teraz mój samochód jest, naprawia się i tam podjeżdżając zobaczyłem tą butelkę w drzwiach, która jeździ tam od 3 tygodni. Mówię, idealny moment, żeby to wyrzucić.
12: Ale zawsze coś takiego jest w tych drzwiach, nie? Także jakieś stare śmieci, no.
11: Pozdrawiamy wasze śmieci z drzwi w samochodzie. Spójrzcie tam, co tam jest.
12: I jak macie ochotę, to dajcie znać, co tam macie. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie, bo razem jesteśmy RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!

0: Karol G robi nam Bailando w RMF Max. Pora chyba odpowiednio, bo pewnie już wychodzimy z pracy, pewnie jesteście w swoim aucie i tam akurat można i warto sprawdzić, co się kryje w bocznych drzwiach.
1: A co się kryje?
2: Prawdziwą ogrodniczkę przystało w drzwiach samochodu, nie może zabraknąć grabek i sekatora.
1: Sekator.
0: Ale to duża kieszeń musi być w tych drzwiach.
1: Całkiem słyszę
0: się. Na grabie?
1: Przepraszam, czym jeździsz i jak wielkie są drzwi w twoim samochodzie? Prosimy o zdjęcia Messenger RMF Max, a wy możecie cały czas dosyłać, co jeszcze tkwi w drzwiach waszego samochodu, co może niekoniecznie powinno.
3: Tak jak powiedzieliście o tych bocznych kieszeniach w samochodzie, wiecie co spojrzałem, wiecie co mam? Mam skrobaczkę. No i teraz pytanie. Wyciągać czy zostawiać?
0: Ja bym zostawiła, bo to potem zapomnisz włożyć i całą zimę będziesz skrobać dowodem osobistym jak zwykle.
1: To żeś mądrze powiedziała.
0: No tak, zostawić, nie ruszać.
1: Tame Impala.

0: Mam taką teorię, że nie istnieje lepszy numer do wspominania z nostalgią cudownych wakacyjnych przygód niż ten właśnie, bo to był Kygo i Max McNown. To się nazywało Take Me Back.
1: A my cały czas sprawdzamy, co macie w drzwiach samochodu, w tej takiej kieszeni, szufladzie, w której czasem różne dziwne rzeczy się znajdują.
0: Która w praktyce najczęściej jest koszem.
1: Tak, koszem na śmieci tymczasowym.
0: Co jeszcze tam jest?
2: Na jednych drzwiach mam tu taką książeczkę, instrukcję obsługi auta i takie tam podobne, a na drugich mam paragony, bileciki z parkowania oraz perfumy. O, i śrubokręt.
1: O, proszę! Też tak zareagowałam.
0: Co tam robisz, nic po nim?
1: Jak znalazłam klucz do śmietnika, taki wielki, szukałam go pół roku i właśnie spojrzałam, mówię, o!
0: A co to zaraz zagra? Temper City.
1: O!
0: O!
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Netto polskie pomidory Marinovelus tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
3: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
2: Ja też chcę tak mieszkać.
3: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w Elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
4: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
5: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
12: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
11: No to mam dla ciebie propozycję i rabat.
12: Rabat?
11: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
12: No to jedziemy.
11: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale się cieszę, że możemy to wreszcie zrobić. Urodzinowy deszcz nagród na urodziny RMF Max. Mamy kosze z prezentami dla Was. I w tych prezentach nawet 10 tysięcy złotych się kryje. No mam nadzieję, że dzisiaj ktoś telefon odbierze.
2: Ja też mam taką wielką nadzieję. Urodzinowy deszcz nagród to zabawa, w której nawet 10 tysięcy czeka na kogoś, a na kogoś, kto odbierze telefon, też nie lada, nagrody czekają. Dzień dobry, tak jest!
1: Jest!
2: Wiesz o tym, że to, co właśnie zrobiłeś lub zrobiłaś, bo przepraszam, jeszcze nie słyszę, kim jesteś, zagwarantowało ci 2000 zł. Dzień dobry, tu RMF Max.
3: A tutaj Mateusz.
2: Mateusz.
1: No to Mateusz, miło cię poznać. Tutaj Justyna, tutaj Michał. I super, że się spotykamy w tej pięknej sprawie, żeby ci powiedzieć, że 2000 zł już za odebranie telefonu jest twoje.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość.
1: No pewnie, że tak, ale słuchaj, Mateusz, może być jeszcze lepiej.
2: Lekko skonfundowany, ja tylko rozjaśnię. Chodzi o zabawę urodzinowy deszcz nagród. W niej za samo odebranie telefonu dziś wygrywasz 2000 zł. To już są twoje pieniądze. Ale uwaga, Mateusz, możesz spróbować zwiększyć tą pulę. Możesz spróbować zagrać o 10 tysięcy złotych poprzez wybranie jednego z 30 koszy naszych urodzinowych.
1: To ja tylko dodam jeszcze, że w tych koszach, Mateusz, są naprawdę super rzeczy, bo oprócz tego, że 10 tysięcy złotych też w jednym z nich się kryje, no to są też Instaxy, ale też na przykład nowa konsola PS5, hulajnogi elektryczne, no różne rzeczy można tutaj ustrzelić.
2: I tylko pytanie do ciebie, Mateusz. Czy ty chcesz o te nagrody zagrać? Tylko uwaga, haczyk i gwiazdka są takie, że musisz zrezygnować wtedy dobrowolnie z tych gwarantowanych 2000 i po prostu bierzesz to, co w koszach wylosujesz.
3: Zostawiam 2000.
2: Poproszę, Mateusz, pewny siebie. Czy to jest decyzja ostateczna, czy jeszcze możemy tutaj spróbować cię skusić na przykład właśnie PS5, jakąś ciekawą nagrodą?
3: Ostateczna decyzja.
1: Mateusz, widzę, że pewny siebie chłop.
2: No dobrze, Mateusz. No
1: w takim razie, słuchaj, 2000 zł jest twoje. No i pięknie. Mateusz, co zrobisz z tą kasą? Opowiadaj od razu.
3: Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: No, tylko nie wydaj na głupoty,
3: ale to
1: dobra?
3: Ale pójdzie na jakieś takie bieżące, niespełnione wydatki.
1: Albo dobra, żartowałam, wydaj na głupoty. No przecież to jest 2000 zł, które po prostu dostałeś od RMF Max. Za odebranie telefonu.
2: Mati, chciałbym cię też poinformować, że w zabawie urodzinowy deszcz nagród nie tylko dzisiaj brałeś udział w losowaniu z sukcesem i to wielkim w postaci 2000 zł, ale masz też szansę wygrać w piątek, bo wysyłając jeden SMS bierzecie udział w dwóch losowaniach w piątek ponownie. Twój numer będzie w puli i masz szansę na zwycięstwo. Jesteś tego świadomy?
3: Nie, ale już jestem.
2: O, no to proszę bardzo. Także to każdy, kto może jeszcze wysłać SMS, niech będzie świadomy tego, że tak właśnie jest. Wysyłając jeden SMS, bierzecie udział w dwóch losowaniach.
1: Tak jest. Także Mateusz, jakby co? Jeszcze możemy dzwonić, ale do kogoś z Was również, więc można już teraz wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 369, żeby zagrać w jutrzejszym finale, w którym za odebranie telefonu już 3000 zł do zgarnięcia, a być może znajdziecie się też w finale tygodnia.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Shakira i Burna Boy z hitem tego lata na TikToku, czyli Die Die w RMF Max. A lato jakby, kurczę, jak wyjrzysz za okno, to jeszcze jest.
1: No dziś upał rzeczywiście taki, że aż troszeczkę mi było za gorąco, przynajmniej tutaj u nas na południu Polski, ale musicie też uważać, bo są też ostrzeżenia IMGW przed burzami, przed różnymi zjawiskami, na które zwłaszcza kierowcy muszą zwrócić uwagę, więc słuchajcie prognozy pogody w RMF Max już za momencik. RMF Max.
2: Reklama. Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515-111-111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.

Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu, nadal ciepłe i słoneczne. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a w nocy 19. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, jeśli lubicie. Jutro na niebie od rana możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach maksymalnie 24 stopni. Po południu mogą przydać się parasole. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a zachmurzenie wzrośnie do dużego.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: jest utwór muzyczny Wiktora Waligury pod tytułem Cztery pory roku w RMF Max. A to jest program kanał nadawczy, który powoli się już kończy.
1: To jest jakiś chyba żart. Przepraszam, ja tak szczerze po prostu mówię, bo kanał nadawczy się kończy i on się kończyć chyba nie powinien. Ale na szczęście jest Graba, on obiecał, że on się wami porządnie zajmie.
0: Tak.
1: I że będzie miał w ogóle dychę najlepszych numerów z najnowszego notowania do zaprezentowania wam.
0: I nawet bilety jeszcze do strefy 57 do rozdania. Także słuchajcie, dzieje się w RMF Max po 18:00, nigdzie nie odchodźcie, a my słyszymy się jutro o 15:00. Siwek i Borycka, pa!
1: Jak takie rzeczy się dzieją, to może i dobrze, że się kanał nadawczy kończy. RMF Max.
2: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
4: Tak, znowu coś się zepsuło.
3: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
5: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach, to mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
15: I po reklamie.
16: Emila.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Zina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
20: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznaj 93.5 FM.
0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na

0: publiczne.
1: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki. Specjaliści z Poznania muszą zabrać ze sobą cały potrzebny sprzęt, a wyprawę zaplanowano pod koniec października. Naukowcy mają już za sobą pierwsze badania torów. Jak mówiliśmy wam we fleszach RMF Max, kolejarze nawiązali współpracę z Politechniką Poznańską. Pierwsze pomiary prowadzono, aby zobaczyć, jaki jest realny stan torowiska w normalnym ruchu pociągów.
2: Przy maksymalnej dozwolonej prędkości przejazdu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i nowych metod badawczych diagnozowany był stan nawierzchni kolejowej. Takie określenie realnego oddziaływania toru na styku z pojazdami kolejowymi pozwoli określić graniczne wartości, między innymi w kontekście zwiększenia prędkości pociągów.
1: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. Politechnika Poznańska dołączyła do grona innych polskich uczelni współpracujących z kolejarzami. Można tam usiąść, odpocząć i podziwiać przyrodę. Nad Wartą w Poznaniu powstało kolejne zielone miejsce. Urzędnicy właśnie ogłosili koniec dużej inwestycji. Co tam powstało, sprawdził Przemek Wałczyński.
3: Nad Wartą przybyło miejsca, w którym można odpocząć, posiedzieć i trochę odetchnąć od betonu na osiedlu Piastowskim. Tuż przy moście Królowej Jadwigi nieużywany dotąd plac zamienił się w nową zieloną przestrzeń. Na powierzchni około pół hektara pojawiły się rośliny, ławki, leżaki czy huśtawki. Są również trzy nowe zbiorniki, które mają zatrzymywać deszczówkę, ale także hotele dla owadów, budki dla ptaków i miejsca zimowania dla płazów. Taka nowa alejka została połączona z Wartostradą, a cała przestrzeń jest już dostępna dla mieszkańców.
1: We flaszu RMF Max teraz trochę sportu. PSŻ Poznań zmierzy się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz w finale Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej. Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15 w Poznaniu. Rewanż tydzień później o 14.45 w Bydgoszczy. W październiku w Poznaniu prowadzona będzie obowiązkowa deratyzacja. Jej celem jest ograniczenie liczby szczurów i myszy oraz zapobieganie chorobom, które mogą przenosić gryzonie. Właściciele m.in. budynków wielolokalowych, lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych czy szpitali i placówek oświatowych muszą w specjalnych miejscach wyłożyć preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 19 stopni. Jutro już mniej wakacyjnie, na niebie więcej chmur, ale słońce też będzie się pojawiać, jednak tylko w pierwszej części dnia. Później zachmurzenie wzrośnie do dużego i może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie, ale będzie też mocniej wiać. Ciśnienie ma być niskie, a w czwartek 18 stopni, sporo chmur i trochę słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Czy to już wrzesień, czy może jeszcze sierpień? No chyba jeszcze tak trochę sierpień we wrześniu. Przemek Grybowski, witajcie w ten piękny dzień. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. No to wejdziemy sobie wspólnie w wieczór od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens. Teraz też będzie bardzo przebojowo i na maksa. Dub Dogs na starcie naszego spotkania. How does it feel?

0: To jak w Saint-Tropez DJ Antoine w swoim wielkim hicie. Teraz coś bardzo świeżego w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, jeżeli siedzicie cały czas na smartfonie, no to może kojarzycie ten wiralowy hicior MJ Deli. Wiecie, jest MC, jest DJ, VJ, PJ i jest MJ. Może słyszeliście na TikToku, może wam się gdzieś przewinęło na rolkach, no to tak nawija MJ Deli. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. To jest nowy beat, który polecam wam w RMF Max. MJ Deli i jego Deli Supreme.
1: Jest nowość RMF.

0: Kolejna mega nowości na piękny wrzesień w RMF Max. Ellie Oaks wraca w numerze Reasons akurat w Dzień Dobrych Wiadomości. To jeszcze dzisiaj to nasza polska inicjatywa, która ma zachęcać do pokazywania pozytywnej strony świata. No to dobry pretekst, żeby dzisiaj zamiast już sobie narzekać, powiedzieć komuś coś miłego. Na przykład dobrze wyglądasz albo dobrze gotujesz. Proponuję takie wyzwanie, słuchajcie, do końca dnia nie narzekamy. Na politykę, na ceny, na stacji benzynowej nie narzekamy, słuchamy dobrego bitu. Dua Lipa za chwilę w dzień tylko dobrych wiadomości. No może nie tylko, ale dobrych wiadomości przede wszystkim czeka Love Again.
1: Max. Reklama.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
9: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Daj się zaskoczyć Wspołem. Miód wielokwiatowy Bartnik 400 gramów za 10,99. Ogórki konserwowe Krakus 920 gramów za 8,99. Oferta ważna z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
14: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
15: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
14: Ja też chcę tak mieszkać.
15: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
16: I po reklamie.

Trochę Afryki, trochę house'u, czyli Afro House, Shimza i Arco Vermaflax, Fire Fire. A kto będzie świętować dzisiaj wieczorem, a może w weekend? 60 lat Star Treka. Naprawdę fani science fiction to na pewno dzisiaj świętują, przebierają się. Pierwszy odcinek wyemitowano właśnie 8 września w roku 1966, dawno temu, i serial, wyobraźcie sobie, początkowo nie był wielkim hitem, ale no, stał się po latach przecież jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction. No to co, wsiadamy do statku Enterprise i lecimy gdzieś. A w podróż zabierze nas także Zalia, tak śpiewa, tylko kochaj mnie.

0: wakacyjnych tygodni w RMF Max, David Guetta, Yalok. Dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj z grzybów, bo mamy tutaj taki kącik we wrześniu mniej więcej o tej porze, no to informacja, że grzyby po deszczu nie rosną wszystkie w tym samym tempie, żeby nie było. Dlatego jeden deszcz nie gwarantuje pełnego koszyczka, chociaż dla grzybiarzy zawsze jest powodem do optymizmu. Ja czekam na zdjęcia waszych rekordowych koszyczków, a może ktoś znajdzie takiego grzyba przynajmniej półmetrowego, no to proszę wysłać do graby. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
3: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
9: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Poznaj 93 i 5 FM.
14: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 19 stopni. Jutro już mniej wakacyjnie, na niebie więcej chmur, ale słońce też będzie się pojawiać, jednak tylko w pierwszej części dnia. Później zachmurzenie wzrośnie do dużego i może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie, ale będzie też mocniej wiać. Ciśnienie ma być niskie, a w czwartek 18 stopni, sporo chmur i trochę słońca.

0: buja nas o tej porze to DJ Koya i Jason Derulo, który już chyba zrobił porządek ze swoimi rekinami, no bo pojawiły się komentarze także ekologicznych aktywistów, że jak on tak może zrobić sobie w salonie, w podłodze, przeszklony basen, do którego wpuścił rekiny. Tak zrobił. No kto Boga temu zabroni? Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Sprawdzamy imprezowy rozkład jazdy na ten tydzień w RMF Max Poznań. Tu Fiołas. Sounds of Freedom, edycja 29, a tym samym biała edycja White Edition, Młyńska 12 i Słodownia zapraszają w sobotę. Sounds of Poznań wraca, tym razem w wyjątkowej formule. Te dwa miejsca łączą siły w jedną noc. Będzie biały dress code, no i masa dobrego house'u, bo za konsolą Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman i Magda Hoffman, wspierani przez Jacoba oraz Sandeckiego na saksofonie. W klubie X-Demon w najbliższą sobotę wielka gwiazda Ale Farben, naprawdę mocne nazwisko. Autor takich hitów jak Plistel Rosie, Bad Ideas czy Freedom przywiezie ze sobą naprawdę wyjątkowe muzyczne propozycje, a jego set usłyszycie w noc sobotnią w klubie X-Demon. Na rmfmax.pl możecie powalczyć o wlotki. Na koniec połączenie dwóch parkietów, hip-hopowego i klubowego, to Pacza Poznań w sobotę tutaj Milkuś i Soban na Main Room, a na Global Room zagra Cecha.
2: Reklama.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Z Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: I po reklamie.
14: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Wykorzystają swój urlop, by polecieć do

0: który, którą medycy zabiorą ze sobą. Wylot zaplanowano na końcówkę października. W naturze prawie ich nie widać, a ich gatunek jest zagrożony wyginięciem. W poznańskim zoo mają komfortowe warunki do życia i na razie są poza zasięgiem wzroku zwiedzających. Małe pantki rude, które przyszły na świat w czerwcu, wkrótce otrzymają imiona.
1: Zwierzęta do tej pory były bezimienne, bo największym wyzwaniem było ustalenie ich płci. Udało się to zrobić przy okazji okresowych zabiegów pielęgnacyjnych i wszczepiania chipów. Teraz już wiemy, że pantki mieszkające w Poznaniu to samiczki. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale nadal są dość nieporadne i większość czasu spędzają w swojej budce. A wkrótce poznamy ich imiona, bo o wyborze zadecydowały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Imiona poznamy 19 września podczas obchodów Dnia Pantki Rudej w poznańskim zoo.
0: Informował Przemek Wałczyński. Szukają osób, które najlepiej ogarniają. Trwa nabór do konkursu na najlepszego koordynatora wolontariatu. Bo jak się okazuje, funkcja lidera jest nie mniej ważna niż samego wolontariusza.
2: Jak w przestrzeni publicznej widzimy różnego rodzaju działania. Na przykład Szlachetna Paczka. Mamy kilka albo kilkadziesiąt osób, które angażują się, robią to tak naprawdę społecznie. No i to są osoby, które działają wolontariacko, czyli realizują jakieś działania. Ale tak naprawdę czasami brakuje nam tego lidera, czy tej osoby, która to wszystko spaja, czyli która powoduje, że zbierze tych wolontariuszy, przeszkoli ich, poinformuje też o ich prawach, ale też obowiązkach.
0: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kandydatów można zgłaszać online przez formularz na stronie miasta. Czasu jest jeszcze trochę, bo deadline wyznaczono na 21 września. Para Buch, Kalka w Ruch to warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Uczestnicy poznają technikę kalkografii i stworzą własne grafiki inspirowane światem parowozów. Bezpłatne zajęcia odbędą się 19 września o godzinie 11 w warsztatowni przy ulicy Ratajczaka 44. Obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie Wydawnictwa Miejskiego Poznania.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Noc w Poznaniu będzie pogodna i ciepła. Temperatura spadnie do 19 stopni. A jutro czeka nas bardziej pochmurna aura. Słońce pojawi się głównie przed południem, a później zachmurzenie wzrośnie i możliwe będą też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie, ale silniej powieje. Ciśnienie pozostanie niskie. W czwartek ochłodzenie 18 stopni, dużo chmur i niewiele przejaśnień. A w piątek 19 stopni, padać nie będzie.
4: A słyszeliście to, że gdy w Maryi pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie? Tak byśmy chyba chcieli. Tak, Maria ma jeszcze swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. W godzinie zachodzącego słońca plażowe hiciory. No teraz Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.

nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w kawałku o tym tytule. Ale właśnie, kiedy powoli nakręca się jesień, to bardzo ważna informacja dla kierowców, warto sprawdzić ciśnienie w oponach, bo spadek temperatury obniża ciśnienie powietrza, dlatego po chłodniejszych nocach wskazania mogą być niższe niż latem. No to jesteśmy trochę mądrzejsi. A za chwilę numer, który też idealnie nadaje się na podróże, za kierownicą również posłuchamy Robina Schulza, który odświeża klasyk Watermata. Take it slow, musicie zrobić głośniej.

Wstajemy, ruszamy się, tańczymy trochę Magnetic od projektu Bauza, w szczególności, że dzisiaj jest także dzień fizjoterapii. Żebyście nie musieli korzystać jak najczęściej albo jak najszybciej, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o przerwach od siedzenia, tak więc nie siedzimy, wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy dobrych bitów, można się poruszać, za chwilę Ed Sheeran, Shape of You. Wróci też Jazzy, świetna DJ-ka, wokalistka w numerze Can't Deny It.

mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w Dzień Dobrych Wiadomości. No to ja mam dla was dobrą wiadomość. Mam fajną nowość z Berlina. To bracia z ekipy Fast Boy po wielu sukcesach wracają i pozdrawiają swoich fanów w Polsce. Jeszcze trochę i okaże się, że tutaj, w naszym kraju, mają większy fanklub niż w Niemczech. I czekają na wasze głosy na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka już od 20:00. Fast Boy, nasza nowość Music Sounds.

0: Potrzebuję od minuty do czterech, żeby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba jest podobnie, chociaż są takie numery, które uwielbiamy od razu po pierwszej nutce i tak było też chyba w tym przypadku. Toby Romeo, jego nowość Fly High. Ciekawe, czy wleci gdzieś wysoko w tym tygodniu na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na wieczór i na jutro. Wrócimy też do tanecznych bitów. Pojawi się DJ Moonlight, jego Alabama Ten i wróci do nas również Nelly Furtado. Wiem, że lubicie, ja również.
1: Reklama.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka! Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: I po reklamie.
11: Tu Radek.
12: Z tej strony Asia.
13: Hi, this is Cascada.
14: Hej, tu Roxy Węgiel.
15: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Poznań 93,5 FM.
18: Noc w Poznaniu będzie pogodna i ciepła, temperatura spadnie do 19 stopni, a jutro czeka nas bardziej pochmurna aura, słońce pojawi się głównie przed południem, a później zachmurzenie wzrośnie i możliwe będą też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie, ale silniej powieje. Ciśnienie pozostanie niskie. W czwartek ochłodzenie, 18 stopni, dużo chmur i niewiele przejaśnień, a w piątek 19 stopni, padać nie będzie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Piwka opowiedziała nam ciekawą historię właśnie w tej nowości. Poza tobą nic. No, dzisiaj nie ma dla niej wolnego miejsca na liście Hot Bands. Ale może jutro głosujecie na rmfmax.pl. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowa dziesiątka. Dużo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Jak nie zmarnować wolnego czasu w tym tygodniu, to sprawdzam dla was teraz w RMF Max Poznań. Zapraszam, tu Fiałas. Czwartek to Klub Czekolada i impreza pod tytułem Czeksowanie. Stworzona przez studentów dla studentów, więc na parkiecie będą królowały wiralowe hity, ale także i bangerki, które przeżyły już nie jeden sezon. Za konsolą Wojtyła i DJ OG. Piątek w Paczy to połączenie klubowej muzy oraz hip-hopowej sali. Tom Forrester, Ian i Mike L. zagrają dla was od 22. Plac Wolności to po raz kolejny noc pełna silent disco, o ile tylko pogoda pozwoli. Startujemy o 22, a do wyboru będzie 5 zestawów słuchawkowych, tym samym 5 różnych kanałów. Sobota to klub X-Demon i wyjątkowa gwiazda. Gościem specjalnym będzie Ale Farben, którego hity znacie z anteny RMF Max. Pristel, Rosie, Bad Ideas czy Freedom będzie można w sobotę w X-Demonie usłyszeć na żywo. Na koniec sobotnie mocne klubowe uderzenie, czyli Samców Poznań, Niewald, Bartes i Pekenio zapraszają na Młyńską 12 razem ze Słodownią.
2: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Będzie nowy Sobel, będą nowe modelki. Witajcie już wieczorowo, bardzo przebojowo. Przemek Grabowski z wami po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, najciekawsze nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera tym razem Kygo. Wciąż z nami Take Me Back.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

To taki numer, przy którym można się wychillować wieczorowo, po pracy, po szkole. Wiz the MC. Jego kolejna nowość w RMF Max, Falling Stars. Mam dla was dużo świetnych kawałków. Tak, wróci Sobel, to przed wami. Głosujecie, sprawdzacie hiciory na rmfmax.pl. Wrócił także Mrozu, który odwiedził ostatnio RMF Max. Szykuje muzyczną ekspansję. Właściwie to będzie taki muzyczny atak. Będzie dużo nowości, będzie płyta. No jest nowy kawałek Mrozu i Kacperczyk. Tym razem na 9. Wszystko, czego chciałem.

zatarczyło się w parze. Ale taki numer zatarczyć w parze, to nie wiem, to chyba byłoby naprawdę trudne, ale solo to jasne, można sobie poskakać do tańczenia solo. Debiut dzisiaj na liście Hot Bands, Trends D.D. już w zestawieniu, Marlon Hofstadt i jego nowość I Like. Teraz Meduza, umówmy się, że mają czas do końca tygodnia. Albo wjadą do zestawienia, albo ich pożegnamy. Myślę, że musi znaleźć się dla nich wolne miejsce, bo to jest naprawdę dobry beat. Głosujcie na rmfmax.pl. Meduza, ich Weekend.

0: Jak myślicie, czy Jennifer Lopez to lepsza aktorka, czy jednak lepsza piosenkarka? Tutaj dla Aloka Everything is Fine. Ich wspólne dzieło zajmuje dzisiaj miejsce siódme. Alok przecież świętował również wakacyjne sukcesy w duecie z Davidem Guettą. No nic dziwnego, że wydaje takie hiciory bardzo szybko, bo przecież w rodzinie ma muzyczne korzenie. Tata i mama do dzisiaj organizują w Brazylii, głęboko, w amazońskiej dżungli, festiwale z muzyką Psytrance. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci do nas Somber, no i będzie obiecana nowość. Jest Sobel, już czeka.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
8: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
7: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: I po reklamie.
3: Zuśka.
4: Hej, it's Shakira.
5: Hey, it's Somber.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Poznań 93 i 5 FM.

0: Czy masz dalej problemów cały
1: gen? Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość, Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl i może już jutro będą w zestawieniu. Teraz Aicz, do którego ostatnio nawijał nawet Mata do tego bitu. Nowa wersja disco classic w zremiksowanej wersji Ring My Bell otwiera pierwszą piątkę. Tutaj akurat jeszcze bez Maty.
2: RMF Max. RMF Max. 5. Numer 5.

Ja wiem, że wrzesień, ale dzisiaj można było się poczuć tak, jakby były wakacje. To jeszcze takie plażowe hity w poczekalni Listy Hop Bands. Taka wakacyjna historia o chacie nad wodą. Ocean House ze Szwecji. Jubel, być może jutro znajdzie się w końcu dla nich wolne miejsce. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy bardzo klubowo. Silva Bumpa, brytyjski DJ, odświeża klasyk muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan. On Tonight.

Po prostu fenomen, objawienie polskiej sceny muzycznej, modelki w nowości z Włodarskim. Każdy twój ruch. Właśnie, jaki będzie twój ruch dzisiaj? Kto nie zmarnuje czasu i na modelki zagłosuje? Zapraszam rmfmax.pl, bo dziewczyny na razie poza zestawieniem. Na miejscu trzecim listy Hot Bands dzisiaj Silva Bumpa, jego On Tonight, na drugim ekipa Dub Dogs, How Does It Feel? No i mamy nowych zwycięzców. Wraca do nas Self Aware, po raz kolejny jedynka. Lumix zrobił swoje, dotarł do szczytu, no i oni też. Temper City. RMF Max. One. One. One. One.

0: kolejna jedynka na liście Cobb Benz, zaliczona self-aware wersja Tempe City. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na wieczór, będą ciekawe nowości i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dobrze zaplanujcie siły na parkiety tego tygodnia, bo dzieje się sporo. Tu Fiołas, sprawdzam to dla was w RMF Max Poznań. W klubie X-Demon w najbliższą sobotę wielka gwiazda Ale Farben, naprawdę mocne nazwisko. Autor takich hitów jak Please Tell Rosie, Bad Ideas czy Freedom przywiezie ze sobą naprawdę wyjątkowe muzyczne propozycje, a jego set usłyszycie w noc sobotnią w klubie X-Demon na rmfmax.pl. Możecie powalczyć o wlotki. Sounds of Freedom, edycja 29, biała edycja, White Edition. Młyńska 12 i Słodownia zapraszają w sobotę. Samców w Poznań wraca, tym razem w wyjątkowej formule. Te dwa miejsca łączą siły w jedną noc. Będzie biały dress code, no i masa dobrego house'u, bo za konsolą Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman i Magda Hoffman, wspierani przez Jacoba oraz Sandeckiego na saksofonie. Jeśli wam do soboty daleko, pamiętajcie, że już w czwartek wraca czeksowanie do klubu Czekolada. Tutaj studenci dla studentów, masa wiralowych hitów, a oto DJ OG i Wojtyła zadbają na pewno.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia,

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.